0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Baby Rexa i Faithless zostawiają nas z tymi emocjami, które będą grały w naszej duszy do samego wieczora.
1: A że dzisiaj jest piątek, to takich emocji, które wam będą grały do wieczora, mamy nieskończenie dużo i będziemy z nich korzystać.
0: I to będzie wreszcie pogodowo fajny piątek i cały weekend i my się z tego powodu bardzo cieszymy.

0: Piątek brzmi najlepiej pod warunkiem, że macie włączone głośniki na RMF Max. Milky, just the way you are.
1: Nowości w przeglądach samochodów, badaniach technicznych. O. Diagnosta nie tylko wsadzi kabel w rurę, ale żeby sprawdzić spalinę oczywiście, ale także zrobi zdjęcie naszemu samochodowi, żeby potwierdzić, że byliśmy na pewno.
0: Żeby
1: na
0: wszystkie oszustwa zniknęły.
1: No, ale za to pojawią się zdjęcia w internecie, na których będzie widać twoje nieumyte auto. Takich jeszcze wcześniej nie było.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: za miesiąc będzie lato i już się miło zrobiło. Za chwilę szósta.
1: A o szóstej w RMF Max Flash i pełno informacji z twojego regionu.
0: Chcesz być dobrze poinformowany? Słuchaj Maxa o poranku.
2: W RMF Max czas na Flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. W RMF Max zaglądamy do Nadleśnictwa Włocławek. Już w czwartek 28 maja od 9 do 14 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej zostanie zorganizowany Dzień Otwarty. Na uczestników wydarzenia czekać będą m.in. kreatywne stoiska edukacyjne czy strefa odpoczynku.
3: Czeka nas dużo atrakcji, takich jak spotkania z ciekawymi ludźmi, ognisko, kiełbaski, jak również nie zabraknie różnego rodzaju stoisk. Będziemy gościli, jak zawsze, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z Włocławka, który będzie pokazywał, jak założyć łąki kwietne, będzie animatorem wielu atrakcji. Będziemy mieli Sanniko, które będzie nas informowało, co należy robić ze śmieciami, jak należy te śmieci segregować.
2: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. I zmieniamy temat. Młodzi ludzie z naszego regionu wykazali się niezwykłą kreatywnością. Kilkuset uczniów ze szkół podstawowych wzięło udział w projekcie ZUS. Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu przygotowali m.in. oryginalne rolki czy plakaty o ubezpieczeniach społecznych.
4: Zadaniem uczestników projektu było wyjaśnienie w ciekawy i nieszablonowy sposób, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne i jaką rolę odgrywają w życiu każdego z nas. Uczniowie przygotowali krótkie filmy, rolki, komiksy oraz plakaty, które oceniała Komisja Wojewódzka. Laureatów wyłoniono w 4 konkursowych kategoriach.
2: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek. Dentobus rusza w trasę po naszym regionie. Kujawsko-pomorski NFZ przypomina o mobilnym gabinecie stomatologicznym, który odwiedza mniejsze miejscowości. To w pełni wyposażony gabinet na kółkach, stworzony specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Na miejscu pacjenci mogą liczyć na kompleksowe, bezpłatne przeglądy i leczenie zębów.
5: Sprawdźmy, czy i kiedy przyjmuje dentobus w szkole lub przedszkolu naszego dziecka. Harmonogram postoju dentobusu jest ustalany przez świadczeniodawcę we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ i jest na bieżąco aktualizowany i publikowany na naszej stronie internetowej www.nfz-bydgoszcz.pl.
2: Mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. W Brześciu Kujawskim w tę niedzielę odbędzie się Dzień Sąsiada. To z okazji 5-lecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Impreza rozpocznie się o godzinie 12 na Skwerze Miejskim, a od 12.30 do 16 na terenie centrum odbędą się warsztaty, animacje, zabawy i piknik rodzinny. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę rozrywki, a o godzinie 16 zaplanowano koncert zespołu Big Bike Orchestra na 6-osobowym rowerze scenicznym. Uczestnicy mogą przynieść drobne poczęstunki na wspólny stół biesiadny.

0: i Z jak Zara Larsson, bo tak się akurat poukładało.
1: A jeszcze jest jedno P.
0: Jakie?
1: P jak paliwo.
0: A, Jezu. Ja to, jak mnie pytasz rzeczy na P, to
1: nie
0: ja...
1: Nie pytam cię o rzeczy na P.
0: To ja pierwsze, co myślę, to pączki.
1: A ja dzisiaj pomyślałam paliwo, bo rezerwa świeciła głęboko i dobrze, jest na stacjach benzynowych, słuchajcie. 6,48 kosztuje litr benzyny, 6,91 kosztuje litr diesla.
0: To ja może hity na maksa zaproponuję do tego.
1: A, bardzo proszę, podwójne.
0: I widzę, że punkty pani zbiera. Super. Asia Maus, Irek Jakubek. Jakie sosi w wariacie?

0: słońca w głośnikach RMF Max, dużo słońca w głosie Bledki, bo pogoda dzisiaj się dostosowała do tego, co gramy wam o poranku w Maxie i słońce będzie też dzisiaj w całej Polsce.
1: Ale super, i to nie koniec dobrych wiadomości, bo i hity na Maxa polecą i wejścióweczki do waszego ulubionego parku rozrywki to będzie dzisiaj rozdawane w tym programie.
0: A w kalendarzu jesteśmy coraz bliżej przełomu, bo powoli będzie kończył się maj i z sezonu komunijnego wejdziemy w sezon weselny. Aha. Warto wiedzieć, że już są nowe trendy w temacie weselnym. Aha. Teraz najbardziej na topie są mobilne stacje kulinarne.
2: Na weselach?
0: Tak, przyjeżdżają na wesele takie specjalne firmy, które na żywo przygotowują to, co goście potem na tym weselu jeść będą.
1: Ciężka robota, a najgorzej mają ci, co w tej mobilnej stacji kulinarnej na weselu, to oni przygotowują barszczyk i krokieta, bo oni są na samym końcu imprezy. Muszą wytrzymać tak do czwartej. Najlepiej.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Motokrew. Odpal serce i pomagaj. Startujemy już 23 maja po 10 w Centrum Handlowym Wzorcownia. Przed nami dzień pełen emocji, wrażeń i pomagania. Na placu fajansu i w budynku głównym będziemy oddawać krew i walczyć o niezwykłe nagrody. W programie także koncert grupy Czagu, pokazy sztuk walki i tańca, nauka wyczynowej jazdy na BMX-ach, warsztaty tworzenia prezentów na Dzień Mamy oraz mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Motokrew już 23 maja tylko w CH Wzorcownia.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
18: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
17: No, ładne kwiatki.
18: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
19: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Piątki mogą być jeszcze przyjemniejsze. Macie włączone RMF Max. Przepraszam, bo zacząłem mówić
1: niewyraźnie. Dobrze, bardzo dobrze, że się poprawiłeś.
0: Macie włączone RMF Max. 29 minut przed godziną 7. Lecą wasze ulubione hity na Maxa i od razu jest tak, jak byłby już piątek po południu i bylibyśmy po pracy.
1: No jesteśmy blisko tego momentu. Ja też teraz powiem bardzo wyraźnie, więc słuchajcie uważnie. Osoby jedzące mięso mają większą szansę dożyć 100 lat niż wegetarianie.
0: Brawo. Jeżeli myśleliście, że wszystkie dobre wiadomości przed weekendem dotyczą pogody, jest jeszcze coś o grillu, a się o mięsie. Dzięki, Asia!
1: Nie ma za co!
0: Dokładamy nutkę z rewelacyjnym pianinem.

0: No to wiem.
1: Są tytuły i piosenki, które brzmią jak piątek. Nareszcie.
2: Dokładnie.
1: Męskie granie, orkiestra. Siódma. Odetchnijcie, odetchnijcie. Za 22 minuty. Siódma.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
6: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłam?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą Twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla Ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Włocławek 89,2 FM.

0: Rocznik ustawiony na RMF Max robi wam tak, że po piątkowy poranek jest po prostu super. Cheryl Cole, Call My Name, ten numer już za nami.
1: 11 minut przed godziną 7:00, rzecz, która wstrząsnęła światowym internetem. Gołąb narobił na króla Karola.
0: Nie.
1: Tak, gołąb narobił na króla Karola. Chwilę czekaliśmy na ripostę Donalda Trumpa, na te wszystkie żarty, w których król Karol żartował ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w czasie swojej zagranicznej podróży. Doczekaliśmy się.

0: Śpiewa o Flashu w waszym radiu. No prawie, cztery. Tak, on się uczy dopiero polskiego, także wybaczcie Henrykowi Kościelniakowi. No taki jest on i hity na maksa zawsze o poranku.
1: A o 7:00 nowy Flash informacyjny, a w nim o nowej wielkiej akcji Łatwo Ganga.
0: Wow, znowu zbieramy hajs. Komu tym razem pomagamy? Słuchajcie, Maxa, by być na bieżąco. Za 7:04.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
12: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
13: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
14: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash Sport. Pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Donald Trump znów zmienia zdanie. Do Polski trafi 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy USA. Kilka godzin temu na portalu Truth Social amerykański prezydent napisał, że to ze względu na dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego poparł w wyborach. Przypomnijmy, jeszcze w środę informowano o zmniejszeniu liczby brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie i opóźnieniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce.
5: Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5 tysięcy dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy, kiedy oni przyjadą. Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym.
4: Tyle Paweł Żuchowski, a to są najważniejsze informacje w pigułce. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego nie wjedzie do Polski. Itamar Ben-Gwir dostał 5-letni zakaz wstępu do naszego kraju, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznaczył, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Minister Szydził z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotyli Sumut z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy. Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Do prokuratury wpłynęło 10 zawiadomień w związku z maturalnymi przeciekami. Według CKE chodzi o przypadki publikowania arkuszy w sieci jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów. Zanim o sporcie, piękna sprawa, słuchajcie. Łatwo Gang startuje z nową akcją. Influencer i streamer chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska. Zebrane środki mają wesprzeć leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Początek o 16:00, a koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12 milionów. A teraz, no właśnie, sport, później prognoza pogody. Awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Albanii wywalczyła reprezentacja Polski w Soka. Biało-czerwoni wygrali z Irlandią 4-0. Ostatnia bramka to zasługa Kamila Kucharskiego.
6: Uderzyłem, można powiedzieć, tak pełną parą. Padła na najładniejszy strzał z tych wszystkich trzech wpad, także...
4: W ostatnim meczu fazy grupowej broniący tytułu Mistrzów Europy Polacy zagrają z Bułgarią. To dziś o 21:00. Przenosimy się na koszykarskie parkiety. Legia Warszawa została pierwszym półfinalistą Basket Ligi. Stołeczni pokonali MKS Dąbrowę Górniczą 98-86. A w półfinale zobaczymy też Dziki Warszawa. Ekipa ze stolicy pokonała Energa Trefle Sopot 88-73. Piękne obrazki za oknami dziś prawie w całej Polsce. Właściwie zdecydowaną przewagę ma mieć słońce. Miejscami oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale totalnie niegroźne. Deszczu z tego nie będzie. Raczej nie powinno być burz. Na termometrach maksymalnie okolice 20 w Suwałkach. 21 stopni to Trójmiasto, Katowice, Lublin, 22 kreski Kraków, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski i Poznań. 24 nawet w Zielonej Górze. Przepięknie. Jutro podobnie, a w niedzielę 28.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Na zegarach RMF Max 4 po 7.

0: burza oczy. Są hity na maksa. Jest wreszcie piątkowy poranek. Spędzacie go z RMF Max prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Pani ministra klimatu, pani Henning Kloska się wypowiedziała. Aha. W obronie systemu kaucyjnego i butelkomatów się wypowiedziała. No. Tak, zacytuję. Przy butelkomatach można poznać kogoś ciekawego, integrować się i tworzyć związki. Super. Koniec cytatu.
0: Generalnie puste butelki zawsze podnosiły szanse na miłość, ale zazwyczaj w wyniku ich opróżniania, a nie oddania do butelkomatu. 10 po 7.

0: Jeden z waszych ulubionych porannych piątkowych numerów na dobry start dnia, Eben i Hello w RMF Max.
1: Skąd wiedziałaś? Normalnie
0: popatrzę na ciebie codziennie i widzę, jak bardzo uwielbiasz Ebena.
1: Ja nie patrzę na słuchaczy i czuję, że te hity na Maxa tak im wchodzą, że jedyne, co może być doskonałym uzupełnieniem porannej piątkowej radości, to... 300.
0: I to jest ten moment. Mamy dla was 300, chętnie się podzielimy. Ale żeby wejść do zabawy, w której 300 są do wzięcia, to trzeba SMS-owo pod 3001 napisać.
1: Tę pierwszą myśl, którą mieliście w głowie dzisiaj świeżo po przebudzeniu.
0: I weź ładowarkę.
1: Weź ładowarkę. Jeszcze godzina! To było super, jak zobaczyłem, która godzina. Pomyślałem sobie, jeszcze godzina, będzie leżane, będzie fajnie. Wasze pierwsze myśli SMS-owo 3001. Po to, by zagrać o 300. Już za chwilę, 20 minut po 7.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media

0: zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis wątarski. Włocławek Toruńska 169.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer 1 w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
9: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
10: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Żarka, weekend, znowu spóźnię się do pracy i inne pierwsze myśli, które mieliście w ten piątkowy poranek, chwilę po przebudzeniu.
1: Bardzo ważne myśli, dać im bluzy, czy wystarczą same t-shirty, to są poranne, ważne rozkminy.
0: I co do kanapeczki, siemano rano, Łukasz. Cześć, witaj o poranku.
2: Cześć.
0: Łukasz,
2: cześć,
0: twoja pierwsza myśl dzisiaj?
2: Urodzinki mam.
1: No to najlepszego.
0: Jak się czujesz, dziadku?
1: Zostaw odpowiedź na to pytanie. I tak trzeba żyć. Zapraszamy cię teraz na wspólną wycieczkę. Jedziemy dzisiaj razem do piątkowiska, bo jest w piątek.
0: Piątkowisko.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do piątkowiska ma bliżej. Odpowiadasz imieniem i jak dobrze, to dostajesz kasę, jak źle, to tracisz.
0: Ci, którzy do piątkowiska jadą z Huty, ale uwaga, Huty starej.
1: To Irek, a ja jadę z miejscowości Huta Nowa. No i kto ma bliżej do tego piątkowiska?
0: Aśka czy Irek? No, stara czy nowa?
2: Nowa.
1: Dobrze! Wybrałeś dobrze, z 300 wyobronione. Okej, do piątkowiska w piątek ja jadę z miejscowości Strzelce.
0: Tak, a ja z ulubionej miejscowości wszystkich ochroniarzy, Warty. Warty.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Warta czy Strzelce? Aśka czy Irek?
1: No szybko, Łukasz. Szybko.
2: Aśka.
1: No nie. Tym razem, nie tym razem.
0: Masz 200, też jest dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga. Do piątkowiska ja jadę z miejscowości Kowale.
1: Bo Kowale czekają na piątek, podobnie jak Cieśle, czyli miejscowość, z której jadę ja. Kto ma bliżej? Łukasz?
0: Ja.
2: Irek.
1: No, źle.
0: Przecież Aśka powiedziała ja, no już tak, tak, już ci bardziej podpowiadać. Już ci bardziej podpowiadać w urodziny nie mogę. Niech żyje nam i stuwa. I torcik. I dmuchaj, pomyśl.

0: Amo.
1: Fireball. Tak, Pitbull dostarcza do studia te ogniste kule, a my z tych kuli robimy bałwana. To jakiś sezonowy, bardziej gorący. A, 22 minuty i godzina 8.
2: A we wtorek jest dzień mamy. I żebyście przypadkiem nie zapomnieli o tym wyjątkowym święcie.
1: O, proszę bardzo. Po pierwsze przypominamy, i tu nie kończy się nasza rola, bo na www.rmfmax.pl jest po kokardę prezentów na dzień mamy. Wygrajcie je dla swojej. www.rmfmax.pl. Można wchodzić na przykład teraz. Zakładka konkursy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Jeszcze więcej okazji teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
8: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
9: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: Kochana, ale masz wypieki.
6: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
19: Chodziło mi o te wypieki.
6: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
15: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: I po reklamie.

0: niezmiennie podrzucamy wam hity na maksa w piątkowy poranek, żeby było jeszcze przyjemniej przed weekendem. A Logicalit Dive Into Me i 12 minut przed 8.
1: Piątek.
0: Fajnie, to może być nowa piosenka. Bardzo mi się podoba. Świetna sprawa.
1: Piątek.
0: 58 minut dziennie, czyli prawie godzinę dziennie średnio Polacy spędzają w drodze do i z pracy. Tak to policzono.
1: A jeśli od godziny stoisz w korku, to nie jest błąd w obliczeniach, to po prostu średnią czasu dojazdy do pracy zaniżają ci, którzy pracują dzisiaj z domu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, kto w korku ma Kalifornię. Law.

0: piątek w rytmie hitów na maksa. Tańczysz w drodze do pracy, jest dobrze. Za 5 minut 8 tu RMF Max.
1: A we fleszu o 8 ostrzeżenia dla kierowców. S19 na Podkarpaciu i S5 w Kujawsko-Pomorskiem z zablokowanymi pasami.
0: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły wszystkich ważnych, porannych informacji.
2: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
5: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
6: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
13: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
14: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza Flash Sport Pogoda. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców, bo w tej chwili problemy mogą występować na S19 na Podkarpaciu. To jest odcinek między węzłami Rzeszów, Zachód, Rzeszów, Południe. Osobówka uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Barwinka. A w korku stoją też zmotoryzowani z Kujawsko-Pomorskiego na S5 na odcinku Nowe Marzy-Sartowice. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką, zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. To teraz dla odmiany pozytywna wiadomość, bo w ten weekend za tankowanie zapłacimy mniej. Rafinerie o poranku ogłosiły przeceny i to zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Jutro stawki za litr powinny być o kilka groszy niższe.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników. Chodzi o decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. To dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników, skomentował republikański kongresmen Don Bacon.
2: Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreśla republikański kongresmen Don Bacon. Od kilku dni w kongresie było ponadpartyjne poparcie dla Polski, a politycy krytykowali Pentagon za decyzję o wstrzymaniu rotacji.
0: To Paweł Żuchowski. Donald Trump wyjaśnił, że jego decyzja ma związek z dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Tymczasem sam zainteresowany podziękował już na platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźnie widoczne. Polski prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. A do sprawy odniósł się też wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. I na otwarcie flesza sportowego w RMF Max piłka nożna. Ekipa Al Nassr sięgnęła po tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej, pokonując Damak 4-1, autorem dwóch goli Cristiano Ronaldo.
3: Rotacja Cristiano Ronaldo!
0: To pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku. Ma jutro Bartosz Zmarzlik powalczy o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix Czech w drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Sobotnia rywalizacja rusza o 19:00, wcześniej o 14:00 kwalifikacje. A my czekamy też na kolejne popisy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Soka. O 21:00 zmierzą się z Bułgarią, wczoraj wygrali z Irlandią 4-0. Dziś właściwie wszędzie powinno być bardzo przyjemnie i przeważnie słonecznie. Będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźno, obiecują nam specy od meteo. I tak teraz potwierdzają te najnowsze modele synoptyczne. 21 stopni w Trójmieście, podobnie w Szczecinie, w Katowicach, 22 kreski to Kraków, najwięcej w Zielonej Górze, 24 stopnie. Dziś raczej nie ma poszkodowanych. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to super. Słuchajcie, jutro 25-26 stopni, a w niedzielę nawet do 28 kresek.
4: Wow!
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Przy takiej pogodzie, weekend w parku rozrywki, bardzo proszę, 4 wejściówki do wygrania. Już za parę chwil, tu RMF Max, 3 po 8.

0: Bam, Rihanna w RMF Max, 10 minut po godzinie 8, a teraz będzie miłość, dużo miłości.
1: Tak, bo jest nowy trend w internecie, uwaga, ludzie tak obrażają się na aplikacje randkowe, no, i teraz się robi meet cute.
0: To jest jakiś kotlet? Przepraszam. Meet cute?
1: Nie, meet cute to jest taki trend, że już nie szukasz miłości w tej aplikacji, tylko wychodzisz do świata z otwartymi oczami i sercem, no i patrzysz, kto jest naokoło.
0: Mhm. Ludzie w autobusie teraz mają dużo szans na miłość. 11 minut po godzinie 8.
1: Tak, ale idealnie to by było, żeby to poznanie nastąpiło tak jak w filmie. Czyli na przykład idziesz chodnikiem, potkniesz się, ktoś ci się pomaga pozbierać, no i to jest to.
0: Super. No. Takiej miłości wam życzymy. Pamiętajcie, wybierajcie tych, którzy nie dość, że wam się pomogli pozbierać, jak się wywaliłaś, to jeszcze nie nagrywali, jak leciałaś.

0: on jest fajny, to jest Andy Dust, to jest RMF Max, hity na maksa w poranku. To nie jest jedyna przyjemność, jaką dla was dzisiaj przygotowaliśmy.
1: Bo równie fajnie brzmią i wyglądają cztery wejściówki do parku rozrywki tutaj w małopolskim Zatorze.
0: I uwaga, chcesz polecieć do parku rozrywki? Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem i lecisz.
1: Serio? Lecisz i ćwierkasz. Lecisz. Albo jak ktoś mówi
0: świergolisz.
1: No właśnie, nie. Robisz te wszystkie ćwir-ćwir i wszystkie inne głosy, które o poranku ptaki wyrażają. Nagrywasz to pięknie głosóweczką i głosówkę wysyłasz na Messengerze do RMF Max.
0: Proszę bardzo, cztery wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. Chcesz tam polecieć? Zmieniaj się w ptaka. RMF Max. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
2: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
2: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
1: Więcej na naszym fanpage'u.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Nazwisko mówi samo przez się, nazywam się Jastrząb, a o poranku robię...
2: Jastrząb pozdrowiony w poranku RMF Max, w którym do wygrania 4 wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zamienialiście się w ptaka.
2: Kamil pozdrawia prosto z parapetu. Kto chce lecieć do parku rozrywki, musi być ptakiem. Milucha, pozdrawiamy. O, ptasz,
3: jest
2: jabnik,
3: jeszcze pies. No. Pięknie sobie tam gruchacie, tak jak Tomas.
2: Tomas! Zaświergolony Tomas, ptak wędrowny najpewniej, a w porannym konkursie 4 wejściówki do Energylandii wygrywa...

0: Są takie numery w RMF Max, które robią coś więcej niż piątek. To był jeden z nich, Fever Dream i Alex Warren. 9 za 22 minuty.
1: Skradziono kości D'Artagnana, słuchajcie.
0: Nie. To jest wiadomość, która wstrząsnęła internetem.
1: Ale w ogóle wszystkimi skradziono kości D'Artagnana. No. Archeolog przygarnął i nie chce oddać, no.
0: Jezu, bardziej niż kradzież kości D'Artagnana mogłaby D'Artagnana zdenerwować historia, jakby mu ukradli smaczki. A nie tylko kości. Atos do nogi. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: 11 minut i godzina 9.
1: Wielki powrót tego numeru na antenę RMF Max. Wiemy, że go lubicie, dlatego wam go gramy.
0: Wraca także Łatwo Gang i jego wielkie serducho. Łatwo Gang znowu zbiera kasę dla dzieciaków.
1: Tym razem będzie jechał na rowerze, a to wszystko po to, żeby uzbierać 12 milionów złotych dla chorego Maxa.
0: Brawo.
1: Plan jest taki. Dzisiaj o 16 Łatwo Gang wsiada na dwa kółka w Zakopanem i dojeżdża do Gdańska.
0: Brawo, to jest taki plan, a życie pokaże, że już na wysokości Łodzi kasa i pewnie dwa razy większa niż jest planowana, już będzie zebrana. Modelki Włodarski idealnie pasują do naszego piątkowego nastroju.

0: Są hity na maksa. I jest dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo można odgadnąć kwotę z puli 350 tysięcy złotych. Hej! Można wygrać wielkie pieniądze. Sprawdzajcie swoje super szanse i mega okazje na naszym www.rmfmax.pl. Za 4 minuty 9.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
8: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: I po reklamie. Not a winner, not a loser, neither
18: rich nor poor. Playlista, co zrobić dzień.
19: Niech się dzieje.
18: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
20: Dziewiąta w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam.
13: Polska jest gotowa na przyjęcie i zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto hantawirusa, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Na dziś zaplanowana jest ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
20: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy. Nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Tutaj wszystko zależy od tego, jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
13: Dodał rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
18: To jest RMF Max Włocławek.
13: O poranku sprawdzamy, co aktualnie dzieje się na ulicach Włocławka. Jeszcze spory ruch na całej długości Okrzej, Wroniej oraz Toruńskiej. Dłużej poczekacie na moście Łęckiej, Alei Chopina, Wojska Polskiego, a także na Brzeskiej. Sporo samochodów mamy na Kaliskiej oraz Kapitulnej. Warunki drogowe są bardzo dobre, ale pamiętamy o ograniczeniu prędkości. W RMF Max zaglądamy na osiedle Kazimierza Wielkiego. Włocławski ratusz przygotowuje się do budowy Parku Grzywno. Na kilkunastu hektarach powstanie znakomite miejsce do rekreacji oraz wypoczynku. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki tzw. funduszom szwajcarskim.
21: Pomiędzy Aleją Kazimierza Wielkiego, terenami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zespołu Szkół Samochodowych jest 15 hektarów zielonych terenów, które są dzisiaj niezagospodarowane w żaden sposób. Dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu ze środków szwajcarskich ten teren będzie super służył mieszkańcom Włocławka.
13: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. I zmieniamy temat. W ostatnią niedzielę maja poznamy laureatów tegorocznej edycji konkursu malarskiego dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej wzięło udział 90 uzdolnionych osób z Włocławka oraz okolicznych miejscowości.
22: 31 maja o godzinie 12 w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 odbędzie się wystawa poplenerowa 43 już pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży. W tym roku pod nazwą Plac Wolności plener udał się wyśmienicie.
13: To była Kalina Ciesielska z Włocławskiego Muzeum. Koniec z podtopieniami na włocławskim Michelinie. Miasto zdobyło ponad 5 milionów złotych z unijnej kasy na budowę nowej kanalizacji deszczowej. Inwestycja uratuje mieszkańców ulicy Mielencińskiej, której okolice podczas każdych większych ulew spływały wodą. Urzędnicy planują tam budowę dwóch niezależnych systemów odprowadzania deszczówki. Przy okazji Mielencińska przejdzie też wyczekiwany gruntowny remont. To był Flash w RMF Max Włocławek. Kolejny punktualnie o 10, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
18: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Zgodnie z prognozami w ten piątek o poranku do Włocławka zawitał pełny błękit. Teraz mamy już 17 kresek na termometrach, a słupki rtęci pokażą maksymalnie nawet 21 stopni w cieniu. Będzie ciepło, dlatego warto korzystać z piątkowej pogody. Wiatr póki co nikomu nie powinien dokuczać, bo podmuchy osiągają bardzo niewielką prędkość. Przyspieszą odrobinę po południu. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się w okolicach normy i biometr w dalszym ciągu wpływa na nas pozytywnie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: No pogoda, no wreszcie pogoda zaczęła słuchać tego, co mówi RMF Max i wreszcie pogoda jest jak nasza playlista. Idealnie pasuje do piątku i do weekendu. I do poniedziałku. Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Two ships in the night.

0: Pięknie, beautiful w RMF Max. Dzisiaj najpiękniejszy dzień tygodnia. Dzisiaj w końcu nadszedł piątek, więc ja przygotowałem taki krótki poradnik motywacyjny, jak sprawić, żeby ten piątek był jeszcze przyjemniejszy. To tak, trzeba zrobić wszystko, co jest dzisiaj do zrobienia w pracy i można zaczynać weekend. Więc jeżeli nie chcesz więcej usłyszeć porad motywacyjnych, to zostań koniecznie z RMF Max, bo obiecuję, że więcej już ich nie przedstawię dzisiaj. Filip Kliber, siema, no hej, cześć. Nie jestem absolutnie żadnym coachem.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do Mójki Kina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż

0: 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Zanim kawunia jeszcze zacznie działać, my już was wrzucamy na wyższe obroty. Sony Foldera, D.O.D. i Poppy Baskom i kawałek Think About Us w RMF Max Włocławek. A w byle do obiadu zajmujemy się mostem. Tak, tak, dokładnie, wiecie, którym mostem. Ponieważ czytam sobie wiadomości w internecie, że o ile w zimie mówiło się, że remont zostanie zakończony w 13 miesięcy, tak teraz już miasto takie pewne nie jest. No bo jak się zerwało tamtą pierwszą nawierzchnię, no to wyszło pod tą nawierzchnią, że jest jeszcze kilka niedociągnięć. Złośliwi by pewnie powiedzieli, że a gdzie to są dociągnięcia. Natomiast my absolutnie przecież tacy nie jesteśmy. Natomiast teraz już miasto takie pewne nie jest, że to będzie 13 miesięcy i ten remont się przeciągnie, tylko że nie wiadomo ile. Ale przecież jak obiecali, że skończą, to są.

0: Jak jest piątek, to jest w RMF Max impreza od samego rana. To kawałek Body Talk w byle do obiadu. Ale się w ogóle wczoraj porobiło, bo ktoś zrobił ci wczoraj przysługę i ścisnął widełki w zabawie za dużo, za mało. Posłuchaj tego. 14 419 zł to za mało, ale 14 490 zł to już jest za dużo. Przecież to jest tylko 71 zł rozstrzału. No nie, no teraz to już trzeba się wziąć na poważnie. Jak myślisz? Ile jest na naszym koncie? Jeżeli masz swój typ, no to zgłoś się teraz na RMF Max. Piątek jest, zaszalej sobie, a może zaczniesz weekend z przelewem przychodzącym na 14 kafli. rmfmax.pl, tam wszystkie szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Wiadomo, że 14 419 zł to za mało.
2: A 14 490 zł to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do opłukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksilimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Zgodnie z prognozami w ten piątek o poranku do Wrocławka zawitał pełny błękit. Teraz mamy już 17 kresek na termometrach, a słupki rtęci pokażą maksymalnie nawet 21 stopni w cieniu. Będzie ciepło, dlatego warto korzystać z piątkowej pogody. Wiatr póki co nikomu nie powinien dokuczać, bo podmuchy osiągają bardzo niewielką prędkość. Przyspieszą odrobinę po południu. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się w okolicach normy i biometr w dalszym ciągu wpływa na nas pozytywnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma. RMF.

To są właśnie te hity na maksa, których potrzebujecie w piątek. Rudimental, Khalid, kawałek All I Know w RMF Max Włocławek. Dzisiaj i jutro wielkie wydarzenie dla nie tylko studentów, ale wszystkich fanów muzyki, zabaw we flanki, grillowania i tak dalej, ponieważ zaczynają się Akademikalia i koncerty też się zapowiadają. Zagra Sarius, zagra Bero, zagra Morales, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak teraz bawią się studenci albo sami studentami jesteście, to pamiętajcie, że dzisiaj i jutro we Włocławku będą Akademikalia, a we flanki to nawet chyba ja bym zagrał. Może sam bym wpadł. Zobaczcie wszystkie szczegóły w internecie. Akademikalia 26.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
12: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
17: Znałem to już.
16: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
16: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
18: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
22: Miej fan.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
23: 10 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam.
15: Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
17: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą.
15: A ta ma trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu, dodaje Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max Włocławek.
15: Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. We Włocławku trwają przygotowania do kolejnej edycji Olimpiady Hefajstosa. 11. odsłona tego wydarzenia odbędzie się 6 czerwca na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Eurointegracja.
22: Impreza się naprawdę przyjęła i ciągle jesteśmy pod wrażeniem, że tylu jest chętnych. Zawsze mniej więcej oscyluje to około 400 startujących na tych zawodach. To jest dla nas fenomen. Czyli świadczy o tym, że niepełnosprawni chcą, mają ambicje, są dumni z tego, że mogą startować na takich mistrzostwach, bo to są uważane za mistrzostwa dla nich jak mistrzostwa Polski. Tutaj się cieszą, tu startują, tu się integrują i mile spędzają czas.
15: Mówił prezes Stowarzyszenia Eurointegracja Jan Szwarc. I zmieniamy temat. W sobotę 30 maja Stary Brześć zamieni się w kulinarną stolicę regionu. Na stadionie Zespołu Szkół Rolniczych odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. Główny punkt programu to wielki konkurs na najlepszy tradycyjny żur, ugotowany przez lokalne koła gospodyń. Ale to nie wszystko. Wieczorem scenę rozgrzeją Czadomen oraz Jacek Stachurski. Nadleśnictwo Włocławek otwiera swoje drzwi dla mieszkańców. O tym krótko na koniec flesza. W czwartek 28 maja w Ośrodku Edukacji Ekologicznej odbędzie się Dzień Otwarty. Od 9 do 14 na starszych i młodszych czeka masa atrakcji, w tym kreatywne stoiska edukacyjne, przy których będzie można poznać sekrety kujawskich lasów. Zaplanowano też specjalną strefę odpoczynku na świeżym powietrzu.
23: Będziemy się starać jak największą liczbę osób pomieścić tutaj. No, jednym z takich atrakcji to zawsze jest pieczenie kiełbasek. Ognisko będzie się paliło od 9 do 14, a będzie można przyjść, zjeść sobie kiełbaskie na łonie natury. Poza tym jest to taka żywa lekcja przyrody. Osoby chętne czy grupy zainteresowane będą mogły wziąć udział w sprzątaniu lasu, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i dlaczego to zaśmiecanie jest tak niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska przyrodniczego.
15: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. To był Flash w RMF Max. Kolejny za niecałą godzinę, a już za chwilę zerkniemy na radary pogodowe i sprawdzimy dla Was aurę na kolejne godziny. Zostańcie z nami.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Nad Włocławkiem teraz pełny błękit, potem tylko parę niegroźnych obłoków. Maksymalna piątkowa temperatura wyniesie 21 stopni w cieniu, a póki co na termometrach mamy 18 kresek. Biometr będzie nam sprzyjać, ciśnienie utrzymuje się w normie, meteopaci raczej nie muszą opijać się kawą. Korzystajcie z przyjemnej pogody, póki co wiatr nie będzie Wam przeszkadzać, ma osiągać tylko kilkanaście kilometrów na godzinę. Jutro jeszcze cieplej i tak samo słonecznie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
25: Hity na maksa. Człowiek się zagadał w pracy i nagle się zrobiła godzina 10. Siemano, hej, cześć, to jest cały czas RMF Max, to jest cały czas program Byle do obiadu i Filip Kliber z Wami. A już w kolejce... A już w kolejce ustawia się Felix i Enika Skada, żeby zagrać Wam ich wspólny hit Boy You Turned Me.

0: Wow, ale bęgery blatują do RMF Max. John Summit, The Chainsmokers i kawałek All The Time za nami. Podobno w weekend ma być bardzo ciepło, ale tak szczerze, tylko ja mi się wydaje, że już się trochę dzisiaj za grubo ubrałem na tę zabawę. Ponad 14 tysięcy złotych jest do wygrania. Gorąco jest naprawdę ze stresu, bo jesteśmy już tak blisko dokładnej kwoty na naszym koncie i tam jest na pewno więcej niż 14 419 zł, ale mniej niż 14 490 zł. A teraz jeszcze do tego... Mogę już? Tak? Teraz już mogę? No to jazda, kochani, z rundą bonusową. Mnożę zgłoszenia 250 razy, więc daj se trochę zabawy i szybciutko ślij SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 369. Jakbym mógł, to bym słał. Nawet tak, wiecie, tak dla fabuły. MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
6: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A my od dawna wiemy, że najlepiej być z RMF Max Włocławek, jeżeli chcesz mieć najlepszy dzień w pracy. To kawałek nareszcie, czyli męskie granie orkiestra za nami w byle do obiadu. A we Włocławku, we Włocławku to się dzieje. Kolejna budowa, kolejny plac budowy, ale tym razem bardzo zielony. Nie chodzi spokojnie o żadne patodeweloperki. Park Południa zostanie wybudowany, ponieważ ten projekt właśnie wygrał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego i już niebawem ruszy budowa. Co tam będzie? Oczywiście niebawem się dowiemy, ale na pewno można być spokojnym, że będzie tam zielono. My natomiast zieloni nie jesteśmy, jeżeli chodzi o hity, które wam serwujemy. Kungs i Galaxy już teraz wjeżdża, więc zróbcie miejsce w głośniku, możecie się kręcić w fotelu obrotowym. Galaxy.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Masz to Brico!
6: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Nad Włocławkiem teraz pełny błękit, potem tylko parę niegroźnych obłoków. Maksymalna piątkowa temperatura wyniesie 21 stopni w cieniu, a póki co na termometrach mamy 18 kresek. Biometr będzie nam sprzyjać, ciśnienie utrzymuje się w normie, meteopaci raczej nie muszą opijać się kawą. Korzystajcie z przyjemnej pogody, póki co wiatr nie będzie Wam przeszkadzać, ma osiągać tylko kilkanaście kilometrów na godzinę. Jutro jeszcze cieplej i tak samo słonecznie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Hit na maksa!
19: RMF Max Włocławek.

Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie, to doskonała propozycja, która jeszcze przed 11:00, jeszcze mi się udało tak wcisnąć, bo mówię, a zagram sobie, dawno nie leciało, co? Za to wszyscy ci, którzy chcieliby polecieć, ale w biegu, to już jutro mają szansę, żeby to zrobić w Teodorowie. Właśnie tam bieg flagi narodowej, przy okazji też zbiórka charytatywna, więc nie tylko zabieramy wygodne buty do biegania oraz fajny strój, ale także zabieramy portfele, bo jutro będzie można tak samo coś do puszki wrzucić. Zbiórka, stadion w Teodorowie o godzinie 10:30 i biegniemy albo na 5 km, albo maszerujemy sobie z kijkami w Nordic Walking, ale też zabieramy dzieci, bo dla nich też są przewidziane starty. Pamiętajcie, jutro 10:30, a dzieci mogą nawet biec na 100, 200, 300 albo 400 metrów. Dorośli na piątkę. Dacie radę.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
9: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnię.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
5: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
5: Sprawdź to sam, check it out.
6: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: 11 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma ostatecznie stacjonować w Polsce. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje wczorajszy lakoniczny komunikat Donalda Trumpa. Przypomnijmy, amerykański prezydent napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
12: Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone o ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie... Obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy, tak mówił Radosław Sikorski.
11: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Włocławek.
11: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych pomoże młodym wystartować po pierwszą pracę. Ośrodek realizuje właśnie projekt od wolontariatu do etatu. Program jest skierowany do osób między 15 a 29 rokiem życia. Uczestnicy mogą liczyć na rozwój osobisty, nowe umiejętności i praktyczne doświadczenie, które ułatwi późniejsze poszukiwanie pracy.
13: Wolontariusze poprzez doświadczenie właśnie w ramach jakiejś działalności społecznej rozwijają masę przydatnych kompetencji na rynku pracy.
11: Mówiła dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Honorata Maj. Zmieniamy temat. Urzędnicy z Włocławskiego Urzędu Pracy wychodzą do mieszkańców. I to dosłownie. Ekspertów z pośredniaka można regularnie spotkać podczas dyżurów w kawiarni obywatelskiej. To propozycja dla każdego, bez względu na wiek.
14: Nieraz zaczyna się to spotkanie od właśnie rozmowy w kawiarence, a kończy na dłuższym procesie takim doradczym, później na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym. Mamy też osoby, które były ostatecznie zainteresowane udziałem w sesjach coachingowych.
11: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Jackowska. Kolejny dyżur pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej rozpocznie się 26 maja o godzinie 14. Przed południem jeszcze szybko przechodzimy do sportu. Wicher Wielgie będzie kolejnym przeciwnikiem lidera Włocławek w piłkarskiej A-klasie. Szczegóły ma dla Was nasz reporter Bartku.
15: W delegacji piłkarze ze stolicy Kujaw powalczą o 16 zwycięstwo w sezonie. Wicher to jeden z najsłabszych zespołów we włocławskiej A-klasie. Po 22 rozegranych kolejkach ekipa z Wielgiego zgromadziła na swoim koncie 14 punktów. Mecz z rundy jesiennej zakończył się wynikiem 4-0 na korzyść lidera. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę 24 maja.
11: Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 14.30. To był Flash w pigułce w RMF Max Włocławek, kolejny w samopołudnie, a już za chwilę zerkniemy na radary pogodowe i sprawdzimy dla Was aurę na ten dzień. Wraca lato.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Będzie ciepło. Dziś po południu termometry ponownie pokażą ponad 20 stopni w cieniu. Słupki rtęci zaczną spadać dopiero późnym wieczorem i w ciągu nocy pokażą okolice dziesiątki. Wiatr póki co jeszcze słaby, wkrótce jednak może zyskać na sile. Zacznie osiągać około 35 km na godzinę. Nie powinien za bardzo nam dokuczać. Przypominamy, że jutro słonecznie, nawet 24 kreski. W niedzielę więcej chmur, mały deszcz, ale będzie jeszcze cieplej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Siema, no jest po 11, więc wjeżdżamy w piątek już na pełnej. Czujemy się, jakbyśmy byli w klubie, jakbyśmy byli na imprezie, no bo tak działa po prostu RMF Max. Filip Kliber z Wami. Siemano, hej, cześć.

0: Same najlepsze hity, ale też najlepsze posty na Instagramie. Właśnie sobie przeglądam nasze profile i widzę, że będzie autobus, który będzie jeździł po Polsce i grał dla was najlepsze bęgery. Ale też mamy dla was bilety na przeróżne koncerty, na przeróżne juwenalia. Zainteresowani? To obserwujcie. Instagram RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Tygodnia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłem?
1: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
3: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
4: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: I po reklamie.

Wy pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć bilet tam, gdzie ten bilet jest potrzebny. PZ Matajka z Bałagany i ich numer Plan B już za nami w RMF Max Włocławek. Wszyscy fani Ligi Mistrzów jutro muszą się wybrać w jedno miejsce, tak żeby wspólnie kibicować. To miejsce to jest Brześć Kujawski i to jest Święto Żuru Kujawskiego, ponieważ właśnie tam jutro w ramach całego tego święta i obchodów, gdzie będą sceny, będą różne atrakcje, będzie oczywiście żur, ale będzie też strefa kibica, gdzie będzie można obejrzeć razem z innymi kibicami finał Ligi Mistrzów, czyli PSG kontra Arsenal.

0: bardziej to powinno brzmieć jak łezka się wokół zakręciła, wiecie, bo właśnie sobie zdałem sprawę, że to się na pewno wydarzy. Na pewno się wydarzy i nie ma absolutnie innej opcji. Ktoś z was dostanie ponad 14 kafli od nas, od RMF Max. Pytanie tylko kto i ile dokładnie, bo właśnie na tym to całe szaleństwo i zabawa polega. Na szczęście nie musisz strzelać takie całkiem w ciemno, bo mamy więcej niż 14 419 zł, ale mniej niż 14 490 zł. No to jak? Ile obstawiasz? Jak zgadniesz, to właśnie tyle dostaniesz. Zgłoś się teraz na rmfmax.pl, żeby potem nie było, że ktoś podał tę kwotę i zgarnął ci hajs sprzed nosa, a tak się może wydarzyć. rmfmax.pl. Dobrze radzę teraz się zgłosić, potem zapomnisz. RMF Max.
1: Reklama. Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
4: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer 1 w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Będzie ciepło. Dziś po południu termometry ponownie pokażą ponad 20 stopni w cieniu. Słupki rtęci zaczną spadać dopiero późnym wieczorem i w ciągu nocy pokażą okolice dziesiątki. Wiatr póki co jeszcze słaby, wkrótce jednak może zyskać na sile. Zacznie osiągać około 35 km na godzinę. Nie powinien za bardzo nam dokuczać. Przypominamy, że jutro słonecznie, nawet 24 kreski. W niedzielę więcej chmur, mały deszcz, ale będzie jeszcze cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. Hity na

szybkie samochody i szybko wychodzimy z pracy. Taki jest po prostu piątek w RMF Max Włocławek. To Fast Cars za nami w byle do obiadu. I jest historia, która naprawdę porusza serce. Jest to historia włocławskiej policji. Policjanci zatrzymali się przy zatoczce, gdzie już stał samochód i jak się okazało, właśnie w tej zatoczce był samochód z pękniętą oponą i kobieta, która ten samochód prowadziła, nie mogła sobie poradzić z wymianą tego koła, więc panowie policjanci zatrzymali się, wymienili to koło i pojechali dalej, jednocześnie nie zostawiając ani jednego mandatu, także ogromny szacun dla policjantów. Natomiast coś mi się wydaje, że niedługo krawcowa, która szyje mundury policji, będzie musiała dorobić dodatkowe kieszenie, bo będzie trzeba w nich zmieścić lewarek, klucze, no i przede wszystkim jeszcze może oponę jakąś zapasową na plecach.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: No i mamy ich na liście Hot Bands. Możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran. Jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
7: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
8: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
9: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
10: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: 12 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, ogłosił w serwisie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa: kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. We Fleszu w południe przypominamy uczniom, to już ostatnie chwile, by poprawić oceny końcowe na świadectwach. Do wakacji został miesiąc.
2: Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje.
3: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
4: Tak.
3: Jaki masz plan na to?
4: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
1: Z uczniami liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał Piotr Bułakowski.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Po południu jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Park Południa to kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego. Więcej informacji na ten temat przygotował nasz reporter. Bartku?
5: Jak informuje włocławski magistrat, umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w najbliższych dniach, natomiast prace powinny się rozpocząć za kilka tygodni. Park Południa zostanie wybudowany na rogu ulicy Wiejskiej oraz Zbigniewskiej. Jest to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Inwestycja na osiedlu Południa będzie realizowana dzięki dofinansowaniu ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy.
1: Tyle reporter RMF Max Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Kujawsko-pomorskie instytucje kultury wchodzą na wyższy cyfrowy poziom. Region realizuje właśnie duży unijny projekt Kultura w zasięgu 3.0. Bierze w nim udział ponad 60 placówek, które zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Zyskają na tym przede wszystkim odbiorcy. Dzięki nowym aplikacjom i wirtualnym spacerom zwiedzanie muzeów czy odkrywanie lokalnej historii będzie prostsze i bardziej interaktywne. 90 młodych i zdolnych artystów z Włocławka i okolic czeka na werdykt jury. W niedzielę 31 maja o 12 w Muzeum Etnograficznym poznamy laureatów pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży. To finał akcji zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
6: Dzieciaki wykazały się ogromną wrażliwością na sztukę i piękno włocławskiego architektury. Mogliśmy zaobserwować i budynki, które otaczają Plac Wolności, ale także przyrodę, zabudowania, między innymi zespół klasztorny ojców franciszkanów, czy też kamienice otaczające Plac Wolności.
1: To była Kalina Ciesielska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. To był Flash w RMF Max. Kolejny za niespełna godzinę, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Na to popołudnie prognozowanych jest 21 stopni, ale mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Na słońcu będzie jeszcze przyjemniej. Kreski na termometrach spadną późniejszym wieczorem i w nocy słupki rtęci pokażą około dziesiątki. Na niemal starcie weekendu nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia ani senności. Biomet ma na nas całkiem dobry wpływ. W sobotę pogoda będzie niemal identyczna. Dopiero pojutrze napłyną do nas większe chmury, z których przelotnie popada.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Hity na maksa. Dzień dobry po 12. To cały czas RMF Max, to cały czas program Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. I jednocześnie już za chwilę będę mieć dla was bardzo, ale to bardzo ważne ogłoszenie. Chociaż może się połączę akurat z kimś. Wszystko zaraz zobaczymy. Filip Kliber z wami. Siemano.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuch.

0: Somber doskonały o każdej porze dnia i nocy, a jeżeli chodzi o noc w RMF Max, to rządzi on, rządzi Graba, który ma dla was coś do powiedzenia. Siemano, Graba.
1: Hej, cześć, tu Graba, jak się macie piątkowo-weekendowo? Wpadłem na chwilę, żeby ogłosić mega gwiazdę, mega wydarzenia, czyli festiwalu ING Silesia Beats 2026. Piękny muzyczny weekend w Chorzowie, już coraz bliżej, kto się szykuje na czerwiec, ekipa RMF Max będzie na miejscu. Mamy już mega line-up, ale teraz ogłaszam kolejną gwiazdę. Jason Derulo, no on śpiewa, robi to lepiej niż ja. Znacie go chyba doskonale, świetnie tańczy, jeszcze lepiej śpiewa i z wielką przyjemnością wraca do Polski. Będzie na ING Silesia Beats, no i zagramy go teraz przy piątku w RMF Max. Jason Derulo wraca. Want to want me. Do zobaczenia, do usłyszenia. A kto będzie słuchać RMF Max, może jeszcze wygrać bilety.

0: Przepraszam, ja to tylko tak na chwilę, tak szybciutko. Ja tak, żeby ci tylko nie umknęło, że rundę bonusową właśnie odpalamy w zabawie za dużo, za mało. Ty wysyłasz jeden SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, a my dostajemy aż 257 wiadomości, ale tylko przez kilka minut. I proszę bez marudzenia tam, że to bez sensu, że i tak nie wygrasz, bo jak nie spróbujesz, to ponad 14 kafli z nieba na pewno nie spadnie. A przecież może. Obstaw w finale, ile dokładnie mamy na koncie, ale najpierw wyślij MAX na 7327. To może być najlepsza rzecz, jaką dzisiaj zrobisz.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Kochana, ale masz wypieki.
10: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
9: Chodziło mi o te wypieki.
10: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz 2 rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
11: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super, no to jak dołączyć?
12: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: I po reklamie.

I właśnie za te hity go kochamy. Alex Warren i jego Fever Dream w RMF Max Włocławek. Doskonała propozycja tak właśnie przy piątku, żeby jeszcze się na chwilę zrelaksować przed dzisiejszą albo jutrzejszą imprezą. Za to kolejna ważna inwestycja już jest coraz bardziej na mapie, już coraz bardziej ją widać. Chodzi oczywiście o przedłużenie ulicy Bulwary albo ulicy Barskiej, no w zależności z której strony na nią spojrzymy. Będzie dzięki temu już niebawem nowy teren, przemysłowy teren przede wszystkim, który będzie mógł rozwijać się dalej to miasto. Będzie można także różne punkty połączyć, więc będzie można się cieszyć z tego, że ulica Bulwary jest już remontowana. Kto na tym skorzysta? Absolutnie wszyscy. A jeżeli chcecie więcej informacji na temat tego, co się dzieje w mieście, to ja bym został do godziny 13. Póki co do 13, bo potem zostałbym do 14, 15, 16, żeby posłuchać lokalnego flesza i najważniejszych informacji. Dorzucimy też prognozę pogody, obiecuję.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Gastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: 89,2 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Na to popołudnie prognozowanych jest 21 stopni, ale mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Na słońcu będzie jeszcze przyjemniej. Kreski na termometrach spadną późniejszym wieczorem i w nocy słupki rtęci pokażą około dziesiątki. Na niemal starcie weekendu nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia ani senności. Biometr ma na nas całkiem dobry wpływ. W sobotę pogoda będzie niemal identyczna. Dopiero pojutrze napłyną do nas większe chmury, z których przelotnie popada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

Bad Memories. Nic dodać, nic ująć. To Meduza, James Carter, Ellie Duay, Fastboy, kawałek Bad Memories. Piątkowe granie w RMF Max Włocławek. Tak po prostu. Nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi również o ulicę pustą, ponieważ ona naprawdę będzie pusta, ponieważ Miejski Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że już od następnego tygodnia, od 28 maja, będzie ulica pusta zamknięta, tam będzie różna budowa, tam będą różne ciężkie sprzęty wjeżdżały właśnie na tę ulicę, w związku z tym do 10 czerwca, póki co jest to przewidywane. Może tam być dużo utrudniony dojazd. Także jeżeli będziecie tam tą pustą się poruszali, pamiętajcie o tym, że w RMF Max Włocławek już o tym teraz słyszeliście. A teraz możecie usłyszeć Wiktora Waligurę i jego cztery pory roku. Na waszym miejscu zrobiłbym głośniej, bo można się poczuć jak na najlepszych wakacjach.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
2: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Motokrew. Odpal serce i pomagaj. Startujemy już 23 maja po 10 w Centrum Handlowym Wzorcownia. Przed nami dzień pełen emocji, wrażeń i pomagania. Na placu fajansu i w budynku głównym będziemy oddawać krew i walczyć o niezwykłe nagrody. W programie także koncert grupy Czagu, pokazy sztuk walki i tańca, nauka wyczynowej jazdy na BMX-ach, warsztaty tworzenia prezentów na Dzień Mamy oraz mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Motokrew już 23 maja tylko w CH Wzorcownia.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: I po reklamie.

0: 13 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Do bazy lotniczej w Łasku przylecą dziś pierwsze samoloty F-35, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
0: W sumie polska armia kupi od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Sprawdzamy dla Was najnowsze informacje z miasta. Ten weekend we Włocławku będzie należał do studentów. Postanowiliśmy sprawdzić, czy żacy myślą już o nadchodzącej sesji egzaminacyjnej.
3: Myślimy i jesteśmy przerażeni.
4: Czym konkretnie?
3: Akademikalia zajmują nam naprawdę bardzo dużo czasu i bardzo dużo, że tak powiem, poświęcamy przygotowaniom. Więc no, sesja zbliża się nieubłaganie, trzeba to jakoś pogodzić. Damy radę, myślę, że zepniemy się.
5: Akademikali akademikaliami, ale również organizujemy w międzyczasie tak zwane jakieś inne wydarzenia naszej uczelni, więc tego czasu jest jeszcze mniej, sesja się zbliża coraz bliżej. No i co? No, trzeba będzie się spiąć i zdać to, żeby w kolejnym roku znowu zrobić kolejne ekstra juwenalia.
0: Mówiła Zuzanna Sawicka oraz Filip Wiktorski z Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Po 13 w RMF Max zaglądamy do klubu Stara Remiza. Już niebawem w gmachu przy ulicy Żabiej będziecie mogli zwiedzić włocławską wystawę modeli redukcyjnych. Krótko o tym powie Wam nasz reporter. Bartku?
6: W ostatni weekend maja włocławianie przeniosą się do fascynującego świata miniatur. Na ekspozycji znajdą się m.in. modele samolotów, broń pancerna czy pojazdy kołowe. Włocławską wystawę modeli redukcyjnych będzie można podziwiać 30 oraz 31 maja. W sobotę ekspozycja będzie otwarta od 10 do 16, natomiast w niedzielę od 10 do 14. Wstęp jest wolny.
0: Tyle od Bartka Sekleckiego. Kujawsko-pomorskie pociągi wakacyjne prawie gotowe do startu. Sezonowe połączenia ruszą 27 czerwca. Codziennie pasażerowie będą mogli podróżować pociągiem Latarnik na Hel, składem Rybitwa do Kołobrzegu, a pociągiem Borsuk w Bory Tucholskie. W niedzielę 7 czerwca Włocławek opanują fajansowe sny. O tym jeszcze krótko na koniec tego flesza. W ramach obchodów Święta Województwa na bulwarach zaśpiewają największe polskie gwiazdy. Ania Dąbrowska, Kaja, Andrzej Piaseczny, a mocniejsze uderzenie zapewni Wam Tede. Wielki koncert pod chmurką jest darmowy dla każdego. Pamiętajcie, że jeśli zacznie padać, widzimy się w Hali Mistrzów. To był flash w RMF Max Włocławek. Kolejny za niecałą godzinę, a już za chwilę zerkniemy na radary pogodowe i sprawdzimy dla Was aurę na kolejne godziny. Zostańcie z nami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: To bardzo przyjemny piątek we Włocławku i okolicach. Dziś po południu temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni w cieniu. Po szkole czy pracy warto skorzystać z aury. W nocy czeka nas 10, a jutro nawet 24 kreski na termometrach. Ciśnienie powinno utrzymać się w normie i warunki biometeo będą dla nas całkiem sprzyjające. Nie przesadzajcie z kawą. Przypominamy, że niemal letnio będzie jeszcze w tę sobotę. W niedzielę trochę większych chmur, z których przelotnie popada.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Minęła 13. Mamy piąteczek. To właśnie wtedy dochodzi do rozszczepienia ciała i duszy. Ciało jest w pracy, a dusza przy grillu.
9: Anka i Piałas, my sercem przy Was w każdym razie. Anima i Joy zaraz, a na start Tame Impala.
8: Do 17. Będzie do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych, dlatego warto być blisko. Róbcie głośniej, to jest RMF Max. Mamy prawie weekend.

0: Jakby polecieć tak stereotypowo, to Metzner i Gotham to jest taki typowy polski vibe. Nostalgicznie i raczej powiedziałabym z niedowierzaniem.
1: Podejrzliwie.
0: Mhm.
1: No bo jakby wam ktoś powiedział, że dzisiaj po południu możecie być bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych, też pewnie byście mieli wątpliwości.
0: A już na pewno powiedzielibyście, a gdzie tam ja?
1: Nigdy nic nie wygrałem.
0: A grałeś? Byłeś? Widziałeś?
1: To zagraj teraz, bo teraz każde zgłoszenie będziemy mnożyć, a zgarnąć można ponad 14 tysięcy.
0: 263 razy. Od teraz mnożymy każde zgłoszenie w naszej zabawie za dużo, za mało. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze.
1: Nie bądź niedowiarkiem, zgarnij dużą kasę. 7327, SMS o treści MAX. Każdy teraz razy 263.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy, trapezy.

0: Siłownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
2: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
2: Jak działać, to na maksa.
3: Hit za hitem.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: tym numerem w głośnikach. Jeśli siedzicie za kółkiem, to lepiej wieść się pomału. Gips i win za nami w RMF Max. Jednak nie wszystko można pomału, bo patrzę na zegar. No i powoli zbliża się koniec rundy bonusowej, a warto byście o niej pamiętali, bo po 14 można zgarnąć ponad 14 tysięcy.
1: Po 14, tak, czyli już za chwilę. 263 razy jeszcze teraz do 13.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie, więc pospieszcie się. Wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Ta kasa już prawie siedzi w waszym portfelu.
0: Wy wiecie, że my nigdy was w pracy nie poganiamy. Ale tutaj dbamy o to, byście nie przegapili wielkiej szansy na duże pieniądze. 7327

0: SMS o treści Max. Jeszcze chwilę, każdy. Razy 263. Max.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: Wiadomo, że 14 419 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
7: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
6: Więcej na naszym fanpage'u.
8: One latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Kochana, nie uwierzysz? Już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem? Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
0: Hit na maksa.
2: Włocławek, 89,2 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: To bardzo przyjemny piątek we Włocławku i okolicach. Dziś po południu temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni w cieniu. Po szkole czy pracy warto skorzystać z aury. W nocy czeka nas 10, a jutro nawet 24 kreski na termometrach. Ciśnienie powinno utrzymać się w normie i warunki biometeo będą dla nas całkiem sprzyjające. Nie przesadzajcie z kawą. Przypominamy, że niemal letnio będzie jeszcze w tę sobotę. W niedzielę trochę większych chmur, z których przelotnie popada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Nakręcają niezmiernie dobrze ten piątek. Bruno Mars i Rose w RMF Max. Do Berlina Bruno Mars przyjeżdża w czerwcu tego roku na Stadion Olimpijski. Można sobie sprawdzić, może można się wybrać.
1: W Korei się zakochał.
0: No, bo
1: w Berlinie będzie ciężej.
0: To tam nic nie insynuuje, jeśli chodzi o urodę.
1: Ale
0: nie zawsze to jest najważniejsze.
1: Jeśli chodzi o miłość i związki, to na części pierwsze rozkładają ją Agata i Ada w programie Bratnie Dusze. I jutro po 10:00 warto być przy głośniku słuchając RMF Max, bo ich gościem będzie Dziarma.
2: RMF Max, hity na maksa.
0: Na YouTubie RMF Max możecie sprawdzić każdy odcinek. W poprzednim pojawiła się Ula Kowalska z modelek, a one teraz w

0: zaproszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: 14 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis. Osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami muszą mieć założony kask. Za jego brak grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
2: Po kaski przychodzą?
3: Nie.
4: Po malutku, ale nie ma tak, że są tłumy.
2: Dużo trzeba wydać?
5: Tu zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza.
1: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie Dominik Smaga.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się we Włocławku. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że od 28 maja do 10 czerwca zamknięta będzie ulica Pusta 7. To z powodu budowy przyłącza cieplnego. Utrudnienia dotyczą ruchu kołowego w tej części miasta. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania. Prace mają na celu poprawę infrastruktury cieplnej w rejonie. Utrudnienia potrwają około 2 tygodni. Zmieniamy temat. Zielona rewolucja na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Miejski ratusz szykuje się do wielkiej inwestycji budowy parku Grzywno. Na kilkunastu hektarach powstanie nowoczesne, gigantyczne miejsce do rekreacji, sportu i weekendowego odpoczynku dla całych rodzin. Co ciekawe, te ogromne zmiany uda się zrealizować dzięki zagranicznemu wsparciu. Miasto wykorzysta na ten cel tak zwane fundusze szwajcarskie.
6: Z samego początku pytaliśmy, czego oczekujecie w tym miejscu, jak ma wyglądać środowisko skate'ów pomagało nam projektować skatepark. Środowisko cyklistów pomagało nam projektować tą część związaną z rowerami. Mieszkańcy osiedla Kazimierza Wielkiego podpowiadali, czego oczekują od tego parku. Dzisiaj jesteśmy na etapie procedury przetargowej, którą mam nadzieję, że już wkrótce skończymy i za chwilę wykonawca tutaj pojawi się na tych 15 hektarach.
1: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Wielkie sportowe emocje i rywalizacja bez barier. We Włocławku ruszają przygotowania do kolejnej Olimpiady Hefajstosa. Zawodnicy wybiegną na stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w sobotę, 6 czerwca. Impreza, którą organizuje Stowarzyszenie Eurointegracja, potrwa od 9 rano do 14.30. Kibice są mile widziani. Wstęp na trybuny jest wolny.
7: Program, staramy się każdego roku cokolwiek taką namiastkę nowości wprowadzić. W zeszłym roku wprowadziliśmy marsz z kijkami, czyli Nordic Walking i standardową pozycją już jest bieg na 100 metrów o Puchar Prezydenta Miasta oraz hut na 400 metrów o Puchar Prezesa Eurointegracji.
1: Mówił prezes Stowarzyszenia Eurointegracja Jan Szwarc. To był Flash w pigułce w RMF Max Włocławek. Kolejny za niecałą godzinę, a już teraz najświeższa prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Popołudniowa temperatura podskoczyła do 21 kresek. To już najpewniej maksymalna wartość. Przypominamy, że wieczorem czeka nas 17, a w nocy okolice 10. Nad miastem obserwujemy raczej niewielkie zachmurzenie i tak będzie do samego zachodu słońca. Ciśnienie mamy wysokie, a biometr sprzyja tym wrażliwym na pogodę. Dziś jesteśmy w dobrych humorach. W weekend ma być jeszcze cieplej. Jutro nawet 25 stopni i oczywiście sporo błękitu. W niedzielę więcej chmur i przelotny deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Ostatnie godziny walki o przetrwanie w pracy przed nami. Ale spokojnie, będziemy wam towarzyszyć. Anka i Fioła z Siema po 14.
10: Damiano Dawid zaraz będzie ładować wasze baterie, ale na start jeszcze odpłyniemy sobie. To Iben i Halo w RMF Max.

0: słyszysz tę nowość,
1: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: słońce z głośnika, czyli Ed Sheeran w RMF Max. A teraz błyśnie oko tym, którzy uwielbiają zbierać monety. Wyszła kolejna nowa 5-złotówka, tym razem z perłą Lubelszczyzny. Seria Odkryj Polskę, tylko 1 000 000 sztuk.
1: To dlatego od rana pod bankami były te kolejki. U nas w kolejce Back to Friends i Sombr, a zaraz po nim finał zabawy Za dużo, za mało. I tutaj też będzie kasa. Ponad 14 tysięcy do wzięcia. Czy komuś się uda ją zgarnąć? Zostańcie.
2: Max.
3: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.

0: Obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Motokrew. Odpal serce i pomagaj. Startujemy już 23 maja po 10 w Centrum Handlowym Wzorcownia. Przed nami dzień pełen emocji, wrażeń i pomagania. Na placu fajansu i w budynku głównym będziemy oddawać krew i walczyć o niezwykłe nagrody. W programie także koncert grupy Czagu, pokazy sztuk walki i tańca, nauka wyczynowej jazdy na BMX-ach, warsztaty tworzenia prezentów na Dzień Mamy oraz mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Motokrew już 23 maja tylko w Cecha Wzorcownia.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ostatnia w tym tygodniu szansa na dużą kasę?

0: 15 tysięcy złotych.
1: Jak żona by przyjechała do domu, to byś też pewnie miał dla niej działkę z tej kupki pieniędzy.
2: Tak, byłaby.
1: Dla żony też by działka była. Andrzej,
2: tak
1: wystarczy, że odgadniesz, jaką kwotę mamy na naszym koncie.
0: Mamy więcej niż 14 tysięcy 419 zł, ale mniej niż 14 tysięcy 490. Co do złotówki, trzeba wytypować, ile jest na naszym koncie. Jesteś gotów na oddanie tego strzału?
2: No, spróbuję.
0: Okej.
2: 14 470.
0: 14 470.
1: 14 470. Andrzej, to...
0: Za mało!
1: Aj!
0: Ale jest blisko, Andrzejku! To jest niesamowite, co się teraz dzieje.
1: Te widełki dzięki twojemu typowi są już bardzo wąskie, ale to niestety nie ta dokładna kwota, choć 500 na pocieszkę leci do ciebie od RMF Max.
2: Dziękuję bardzo, cieszę się.
0: Ja tak dopytam tylko, co z tą działką dla żony?
2: No, jakoś tam sobie podzielimy.
1: 400 Andrzej, 100 żona.
0: To się nazywa wspólnota małżeńska.
3: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
8: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
9: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
14: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
1: I hity pod same drzwi.
19: For free.
1: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Popołudniowa temperatura podskoczyła do 21 kresek. To już najpewniej maksymalna wartość. Przypominamy, że wieczorem czeka nas 17, a w nocy okolice 10. Nad miastem obserwujemy raczej niewielkie zachmurzenie i tak będzie do samego zachodu słońca. Ciśnienie mamy wysokie, a biometr sprzyja tym wrażliwym na pogodę. Dziś jesteśmy w dobrych humorach. W weekend ma być jeszcze cieplej. Jutro nawet 25 stopni i oczywiście sporo błękitu. W niedzielę więcej chmur i przelotny deszcz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: 3, kład.
1: Do 4 odliczał Pitbull, a do 1000 odlicza Cristiano Ronaldo. Tego jeszcze nie osiągnął, 1000 bramek, ale ma w końcu upragniony pierwszy triumf w Lidze Arabii Saudyjskiej.
2: Jest mistrzostwo z Al Nasr i proszę Państwa, wzruszenie totalne, jeśli chodzi o Ronaldo. Łzy, które oczywiście pojawiły się na boisku. Można by powiedzieć, że gdyby Ronaldo miał 20 lat i patrzył na tę sytuację, to darby z niej łacha, prawda? A teraz jak ma 41, to zobacz, od razu zaczyna płakać. No
1: to
2: tak się
1: akurat
2: wzrusza.
1: W przypadku Cristiano Ronaldo nie kwestia wieku. O, w wieku 20 lat on też pewnie by płakał na tę myśl.
2: Ja bym na miejscu producentów papieru toaletowego już się szykowała na tę 1000 bramkę Cristiano Ronaldo, bo jak strzeli, to będzie zgrywać się z wizerunkiem idealnie.

Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
7: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
8: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
9: A nie mówiłam?
8: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
10: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
14: I po reklamie.
15: Najlepiej zmiksowana playlista.
16: Say no more.
15: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
17: 15 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Za kilka dni Dzień Matki, ale teraz o akcji, w której mogą wziąć udział wszystkie kobiety. 26 maja Amazonki zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi pod hasłem Badamy nie tylko mamy. Jej celem jest zwiększenie świadomości, że wcześnie wykryty rak jest wyleczalny. Amazonki będą zachęcać kobiety do regularnych badań. Od godziny 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania piersi, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie.
15: To jest RMF Max Włocławek.
17: Blisko setka młodych artystów z Włocławka i regionu poddało swoje dzieła ocenie jury. W niedzielę 31 maja poznamy zwycięzców popularnego pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży. Akcja przyciągnęła w tym roku 90 utalentowanych uczestników. Finałowe spotkanie zaplanowano na godzinę 12 w Muzeum Etnograficznym.
18: Przeróżna technika. Były to m.in. pastele, były akwarele, był rysunek ołówkiem, był węgiel, były to farby, więc wystawa będzie barwna, będzie co oglądać, urozmaicona krajobrazami naszego Włocławka i to, zaznaczę jeszcze, że to jest wspaniała dokumentacja tego, czego za chwilę może nie być, bo Plac Wolności może ulec zmianie.
17: Mówiła Kalina Ciesielska z Włocławskiego Muzeum. Po południu krótko o sporcie. Piłkarskie emocje w regionie nie zwalniają tempa. Przed nami kolejne starcie w A-klasie. Zawodnicy lidera Włocławek szlifują formę przed najbliższym spotkaniem, a więcej na ten temat powie Wam nasz reporter. Bartku?
9: W delegacji piłkarze ze stolicy Kujaw powalczą o 16 zwycięstwo w sezonie. Wicher to jeden z najsłabszych zespołów we włocławskiej A-klasie. Po 22 rozegranych kolejkach ekipa z Wielgiego zgromadziła na swoim koncie 14 punktów. Mecz z rundy jesiennej zakończył się wynikiem 4-0 na korzyść lidera. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę 24 maja.
17: O czym informował Bartek Seklecki. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 14.30. Sprawdzamy dla Was, co jeszcze słychać w mieście. Macie już plany na Dzień Dziecka? Jeśli nie, to koniecznie zajrzyjcie na włocławskie bulwary. W poniedziałek 1 czerwca od godziny 15 będzie czekać tam masa atrakcji. W programie m.in. występy wokalne, animacje i pokazy służb ratunkowych. Więcej o tym przeczytacie na cop.wloclawek.pl. Kino pod chmurką w uzdrowiskowym klimacie. W ramach akcji funduszowy Maj już jutro czeka na Was wyjątkowy wieczór w Ciechocinku. O godzinie 18 na terenie przed Muzeum Ważenia Soli rusza otwarty seans plenerowy. Organizatorzy wyświetlą jedno z kultowych dzieł światowej kinematografii. Wydarzenie jest bezpłatne i połączone z możliwością zwiedzania samego muzeum. Pamiętajcie, sobota, godzina 18, Ciechocinek.
16: Najpierw siatkówka. Sezon reprezentacyjny ruszył już na dobre. Dzisiaj grają obie polskie kadry. Siatkarki o godzinie 17 w Genui zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Turczynkami. O 20 w ramach Silesia Cup w Katowicach męska polska kadra podejmie Ukrainę. Trener piłkarskiego Lecha Poznań, Duńczyk Nils Frederiksen, przedłużył trenerski kontrakt z Kolejorzem.
19: To świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów.
16: Zauważa Cezary Dziwiszek. Jutro Lech w ramach ostatniej kolejki Ekstraklasy zagrał siebie z Wisłą Płock, a później w Poznaniu rozpocznie się świętowanie zdobycia tytułu. Miko Marczyk i Daniel Dymurski rozpoczynają drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy Rajd Skandynawii. Wieczorem w Szwecji pierwszy odcinek specjalny.
17: Późne popołudnie, jak i wieczór we Włocławku zapowiadają się na pogodne. W regionie pojawi się tylko parę i tak niegroźnych obłoków. Na termometrach mamy 21 stopni, czyli dzisiejszy maks. W taką aurę po pracy czy szkole wychodzimy na świeże powietrze. Wiatr jest odrobinę odczuwalny. Osiąga około 35 km na godzinę. Przypominamy, że wieczorem spodziewamy się 17, a w nocy około 10 kreski. Warunki biometeo są dla nas sprzyjające. Ciśnienie jest wysokie.
20: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
21: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
22: Spójrzcie na to wszystko, co jeszcze Wam zostało do zrobienia. I pomyślcie, że to mogą być ważne tematy przyszłego tygodnia. Mamy po 15 w piątek.
23: I łapiemy weekendowy vibe, między innymi z Jazzy and Spritz, którzy pojawią się już zaraz. Tuanka i Fiołas.
22: Max. I pozdrawiamy tych, którzy dziś treningu nie odpuścili. Dzisiaj dzień Pacmana.
23: New Religion, Bibi Rexa na start.

0: idealny kawałek, by wskoczyć na rower i poczuć wiatr we włosach. 54 Ultra i Anotr. Talk to you w RMF Max.
1: I o tym się też mówi, proszę Państwa. Świecka komunia nowym trendem w Polsce. Może wybieracie się na tę klasyczną już w ten weekend? No to zaraz szczegóły o tym, jak to się robi bez księdza.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
10: Skoda.
11: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia. Wait so long. No ja już nie mogę się doczekać. Myślę, że nie tylko ja. Jak to się robi bez księdza? No zdradź nam to, Ania, w końcu.
1: Pierwsza komunia bez księdza, słuchajcie. No to jest właśnie to, jak rodzice chcieliby bez księdza, ale dzieci przychodzą do domu i mówią: mamo, ja chcę do komunii, no.
0: Bo inni chodzą.
1: No inni chodzą, ale przede wszystkim, bo inni potem się lansują prezentami.
0: Ale to przecież nie dla prezentów.
1: No oczywiście, że nie. Natomiast restauracje przyjmują chętnie. No bo dlaczego by nie zorganizować takiego rodzinnego spotkania w białym wymiarze, prawda?
0: Świecka komunia, piękne.
1: No, no to jak sojowa kiełbaska, co? No.
0: To prędzej pierwsza koperta, a nie pierwsza komunia powinna się nazywać.
1: Przyjęcie.
0: A to świecka pieśń na świecką komunię.

0: kojarzy mi się z taką jakąś letnią bryzą ta piosenka. Bledka i jej dwa dni. No i właśnie nadchodzą te dni, w których możliwe, że słupki termometrów przekroczą próg nawet 30 stopni. Tak zapowiadają synoptycy, chociaż zawsze podoba mi się to uprawdopodobnienie. Możliwe. Ale nie jest powiedziane, że na pewno. Zawsze dlatego, sobie zostawić trzeba granicę błędu.
1: Dlatego krem z filtrem zawsze piszą, że jest wodoodporny, gdyby padało. No zaraz sprawdzamy szczegóły w prognozie, jak będzie w okolicy.
2: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy, trapezy.

0: Siłownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jeszcze więcej okazji teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
7: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteś

0: nami.
1: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach Mistrzostwa Sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
2: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kochana, ale masz wypieki.
5: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
4: Chodziło mi o te wypieki.
5: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
6: I po reklamie.
7: Późne popołudnie, jak i wieczór we Włocławku zapowiadają się na pogodne. W regionie pojawi się tylko parę i tak niegroźnych obłoków. Na termometrach mamy 21 stopni, czyli dzisiejszy maks. W taką aurę po pracy czy szkole wychodzimy na świeże powietrze. Wiatr jest odrobinę odczuwalny. Osiąga około 35 km na godzinę. Przypominamy, że wieczorem spodziewamy się 17, a w nocy około 10 kreski. Warunki biometeo są dla nas sprzyjające. Ciśnienie jest wysokie.

0: przy tym numerze, ale się jedzie. Yearbooks za nami w RMF Max. Nawet się nie chcę spieszyć, ale jeżeli ostatnio złapał was odcinkowy pomiar prędkości na A6 koło Szczecina, być może nie trzeba tego mandatu płacić, bo wyszło, że sprzęt zawyżał pomiary.
1: Ale to jest wspaniała informacja, chociaż wychodzi na to, że liczy się, kto urządzenie programuje, prawda? To jest pierwsze założenie człowieka, kto z nas sobie kiedyś czegoś nie zawyżył, nie powiększył, no.
0: No ale ile takich jeszcze błędnie działających urządzeń w Polsce aktualnie mierzy i wlepia mandaty? To jest moje pytanie.
1: Masz rację, to trzeba sprawdzić wszystkie. Nie wiadomo, co jeszcze można podważyć.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Jedno jest niepodważalne, nowości mamy najwięcej w RMF Max. Milky, jego Just the Way You Are.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody staniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
4: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
12: Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: 16 w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. U nas wiosna dopiero się rozkręca, a we Francji prognozowana jest fala upałów. Wyjątkowo gorący ma być najbliższy weekend i przyszły tydzień.
19: Temperatura w Paryżu sięgnąć ma 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jeszcze bardziej upalnie będzie na przykład w sławnych nadatlantyckich kurortach, takich jak Biarritz, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni. Generalnie opalać się będzie można bez problemu na wszystkich francuskich plażach. Jest to więc dobry okres na ewentualny wypad do Francji, bo ceny są niższe niż na przykład w lipcu i sierpniu. To prawdziwa przyjemność. Po tygodniach deszczowej pogody jest w końcu znowu słońce i można usiąść w kawiarnianym ogródku, tłumaczy mi młody Paryżanin.
18: Informował Marek Gładysz.
20: To jest RMF Max Włocławek.
18: W popołudniowych godzinach szczytu sprawdzamy na bieżąco, co dzieje się na ulicach Włocławka. Dłużej poczekacie w okolicach Tamy, standardowo na moście, Wojska Polskiego, a także na Brzeskiej. Duży ruch mamy teraz na Okrzei, Wroniej, Falbance, Kruszyńskiej i Toruńskiej. Kierowcy, wolniej jeździmy po alejach Kazimierza Wielkiego i Jana Pawła II. Uwaga na motocykle. Sprawdzamy, co jeszcze słychać w okolicy. Kolejna zielona przestrzeń na mapie Włocławka staje się faktem. Mieszkańcy zdecydowali, że w mieście powstanie tak zwany park południa. Krótko o tym powie wam reporter RMF Max.
17: Jak informuje włocławski magistrat, umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w najbliższych dniach, natomiast prace powinny się rozpocząć za kilka tygodni. Park Południa zostanie wybudowany na rogu ulicy Wiejskiej oraz Zbigniewskiej. Jest to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Inwestycja na osiedlu Południe będzie realizowana dzięki dofinansowaniu ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy.
18: Tyle Bartek Seklecki. Policjanci z Włocławka podsumowali wojewódzką akcję pod hasłem Bezpieczny pieszy. Podczas wzmożonych kontroli mundurowi odnotowali 118 wykroczeń drogowych. Funkcjonariusze sprawdzali przede wszystkim, jak kierowcy i piesi zachowują się w rejonach pasów i na głównych arteriach miasta. Jak podkreśla policja, te działania to kolejny krok w walce o poprawę bezpieczeństwa na drogach całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zmieniamy temat. Kreatywność młodych mieszkańców naszego regionu nie zna granic. I to nawet w starciu z urzędowymi tematami. Kilkaset uczniów podstawówek wzięło udział w ogólnopolskim projekcie ZUS. Zamiast nudnych teorii dzieciaki postawiły na nowoczesność. Stworzyły oryginalne plakaty, a nawet internetowe rolki.
21: W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły setki uczniów szkół podstawowych z regionu. Zadaniem uczestników projektu było wyjaśnienie w ciekawy i nieszablonowy sposób, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne i jaką rolę odgrywają w życiu każdego z nas. Uczniowie przygotowali krótkie filmy, rolki, komiksy oraz plakaty, które oceniała Komisja Wojewódzka.
18: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Niebo już najpewniej do końca dnia będzie raczej umiarkowanie pochmurne. Słupki rtęci pokazują 21 stopni, temperatura spadnie dopiero późniejszym wieczorem. Warunki biometeo cały czas mają być dla nas sprzyjające, dobra będzie też jakość powietrza we Włocławku. W ciągu nadchodzącej nocy na termometrach zobaczymy 10, a jutro czeka nas nawet 25 kresek. Sobota ma być prawie letnia, w niedzielę małe pogorszenie pogody, napłyną do nas chmury, z których przelotnie popada.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
23: I ruszyli!
24: Hity na maksa!
23: Kroić cebulkę, nacinać kiełbaski. W końcu minęła czwarta w piątek. Siema!
7: Z dziką przyjemnością zapowiadamy to, co choćby wydarzy się w pierwszym kwadransie u nas. Zokaria, Andy Dust, a za chwilkę Loco Loco i Gordo.
23: Anka i Fioła cały czas z wami.

0: Zakręcony porządnie Gordo i Rainer Zonnewelt. Loco Loco w RMF Max. No to niestety, ale kręcić nie będzie się dobrze chyba u wulkanizatorów, bowiem idą po nich roboty AI i będą wymieniać opony szybciej. Jest pierwszy startup i już wiadomo, że w ciągu godziny można zmienić koła aż 6 samochodom.
1: Normalnie to tak z pół godzinki w jednym aucie, jak wulkanizator jest sprawny, ale już to widzę, wiesz, podjeżdżasz jak w pitstopie Formuła 1.
0: Ale jeżeli roboty mają być, słuchajcie, naprawdę idealną kopią człowieka, to czekam na tego, który wreszcie usiądzie i powie: jestem zmęczony. RMF Max.
1: RMF Max. Żeby było wiarygodnie, to powinien mówić: kto to panu tak? Sam P. od RMF Max.

0: White 2115, Vivi Simon i Palar, California Love, tymczasem California Love Polskę, New York Love Polskę, LA Love Polskę, a dokładnie polski kompot.
1: Kto by pomyślał, szał na punkcie polskiego kompotu.
0: Za chwileczkę szczegóły, zostańcie, jak to możliwe, że influencerzy pokochali ten nasz wywar od lat znany. Damiano Dawid będzie wcześniej jeszcze. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer 1 w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj kolejna odsłona naszego cyklu Funduszowy Maj. Tym razem odwiedzimy Pałac Branickich w Białymstoku, a z nami dr Magdalena Muskała. Dzięki funduszom europejskim muzeum ma nowe, ciekawe propozycje dla odwiedzających.
2: Zależało nam, żeby w pałacu wytyczyć nowe przestrzenie dla zwiedzających. Niewątpliwie tym najbardziej reprezentacyjnym i oryginalnym wnętrzem jest korpus główny, a zwłaszcza piwnice pałacowe. I to właśnie piwnice pałacowe zostały najbardziej zrewitalizowane, zostały odkryte sklepienia oryginalne, dokopaliśmy się nawet do oryginalnej XVII-wiecznej posadzki, oryginalnego XVII-wiecznego tynku.
1: A jak wygląda ta ścieżka Spacer w przeszłość?
2: Ta nasza ścieżka Spacer w przeszłość jest ścieżką opartą o multimedia. Multimedia pokazują różnego rodzaju duchy przeszłości, od dziedzińca poprzez poszczególne pomieszczenia korpusu głównego, gdzie mamy znaki w postaci kiosków multimedialnych i każdy kiosk przedstawia kolejny fragment historii, a więc goście nasi wychodzą z pełnią historii o Pałacu Branickich.
1: Korzystaliście z funduszy europejskich.
2: Te pieniądze faktycznie dały nam możliwość zajęcia się od strony konserwatorskiej tym naszym dziedzictwem kulturowym Pałacu Branickich, ale z drugiej strony też przygotowaniem nowych przestrzeni do wprowadzenia turystów.
1: No i takie cuda też można spotkać w naszym kraju. Zapraszamy do Pałacu Branickich. Zobaczcie, jak pięknie wygląda dzięki funduszom europejskim. A już teraz wejdźcie na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
3: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
2: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
3: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
2: Więcej na naszym fanpage'u.
4: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Niebo już najpewniej do końca dnia będzie raczej umiarkowanie pochmurne. Słupki rtęci pokazują 21 stopni, temperatura spadnie dopiero późniejszym wieczorem. Warunki biometeo cały czas mają być dla nas sprzyjające, dobra będzie też jakość powietrza we Wrocławku. W ciągu nadchodzącej nocy na termometrach zobaczymy 10, a jutro czeka nas nawet 25 kresek. Sobota ma być prawie letnia, w niedzielę małe pogorszenie pogody, napłyną do nas chmury, z których przelotnie popada.
17: Hity na maksa.
18: RMF Max Włocławek.
19: Two ships in the night.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś twojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
6: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Motokrew. Odpal serce i pomagaj. Startujemy już 23 maja po 10 w Centrum Handlowym Wzorcownia. Przed nami dzień pełen emocji, wrażeń i pomagania. Na placu fajansu i w budynku głównym będziemy oddawać krew i walczyć o niezwykłe nagrody. W programie także koncert grupy Czagu, pokazy sztuk walki i tańca, nauka wyczynowej jazdy na BMX-ach, warsztaty tworzenia prezentów na Dzień Mamy oraz mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Motokrew już 23 maja, tylko w CH Wzorcownia.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.

0: 17 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Godzinę temu we Fleszu mówiliśmy o upałach we Francji, to teraz dla odmiany o śniegu. Jeżeli wybieracie się w weekend w Tatry, mamy dla Was informacje. W wyższych partiach panują warunki, jak w grudniu.
1: Jest jeszcze zalegający śnieg i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
2: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą P, czy na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
1: No tak, szczególnie po północnych stronach.
0: Ostrzegał w rozmowie z Maciejem Pałachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
3: To jest RMF Max Włocławek.
0: Gabinet stomatologiczny na Kółkach rusza w trasę po naszym regionie. Kujawsko-pomorski oddział NFZ zachęca do odwiedzania dentobusu. To w pełni wyposażony mobilny gabinet, w którym lekarze mają do dyspozycji wszystkie niezbędne narzędzia. Dentobus powstał z myślą o dzieciakach i młodzieży z mniejszych miejscowości, które na co dzień mają utrudniony dostęp do stomatologa.
4: Sprawdźmy, czy i kiedy przyjmuje dentobus w szkole lub przedszkolu naszego dziecka. Harmonogram postoju dentobusu jest ustalany przez świadczeniodawcę we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ i jest na bieżąco aktualizowany i publikowany na naszej stronie internetowej www.nfz-bydgoszcz.pl w zakładce Dentobus.
0: Mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. Zmieniamy temat. Radosna zabawa i szansa na uratowanie komuś życia. To czeka nas w ostatnią niedzielę maja we Włocławku. W parku na Słodowie odbędzie się wielki piknik rodzinny z masą atrakcji dla najmłodszych. Ale ta impreza ma też wyjątkowo ważny cel. Podczas zabawy prowadzona będzie rejestracja potencjalnych dawców szpiku.
5: Będą atrakcje dla dzieci, które będą mogły przyjść z rodzicami, a my właśnie potrzebujemy tych rodziców, ponieważ dawca szpiku musi mieć od 18 do 55 lat i będziemy przekonywać takich państwa do tego, żeby zostali potencjalnym dawcą szpiku.
0: Mówiła organizatorka wydarzenia Monika Łękawska. Świat w miniaturze już niebawem zagości we Włocławku. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Klub Stara Remiza zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. W gmachu przy ulicy Żabiej będzie można podziwiać włocławską wystawę modeli redukcyjnych. Krótko o tym powie Wam nasz reporter.
6: W ostatni weekend maja włocławianie przeniosą się do fascynującego świata miniatur. Na ekspozycji znajdą się m.in. modele samolotów, broń pancerna czy pojazdy kołowe. Włocławską wystawę modeli redukcyjnych będzie można podziwiać 30 oraz 31 maja. W sobotę ekspozycja będzie otwarta od 10 do 16, natomiast w niedzielę od 10 do 14. Wstęp jest wolny.
0: Tyle od naszego reportera Bartka Sekleckiego.
3: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Termometry pokazują 21 kresek w cieniu. Późniejszym wieczorem to będzie 17, w nocy okolice 10. Obecnie nad regionem nie zaobserwujemy żadnej większej groźnej chmury, a wiatr osiąga około 35 km na godzinę. Może trochę nam podokuczać. Sobota zapowiada się świetnie. Dużo błękitu i nawet 25 kreska na plusie. Pojutrze niewielka zmiana aury. Na chwilę przyjdą do nas chmury, z których popada. Temperatura natomiast ma być jeszcze wyższa.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: RMF Max, hity na maksa.
9: Mamy 4 minuty po 17 i przed chwilą wyskoczyło mi takie powiadomienie, czy powinnam potwierdzić tożsamość, więc myślę, Michale, że powinniśmy to zrobić. Natalia Kawałek.
10: Michał Siwek, potwierdzam tożsamość.
9: To jesteśmy my.
10: Wow.
9: I to jest jeszcze tożsamość kanału nadawczego, więc to jest ten program z wami do 20. Będziemy się dobrze bawić, tak jest.
10: Ale
9: plan.
10: I tak, jesteśmy nikim bez was, naszych słuchaczy.
9: Tak,
10: ale
9: to jest tak,
10: jak
9: jest.
10: Wiem, jak to zabrzmiało, ale to jest akurat prawda. Bez was ten program po prostu nie działa, więc bądźcie z nami. Messenger RMF Max można pisać w sprawie dowolnej, absolutnie. Tymczasem Somber w RMF Max.
9: Tak.

0: nasz ulubiony sposób na odstresowanie to właśnie takie la la la na przykład. Można sobie pośpiewać pod nosem, nam to wychodzi, wydaje mi się, całkiem nieźle. Szkoda, że tego nie słyszeliście, ale pozwolimy sobie tego już nie powtarzać. Niech to będzie nasza słodka radiowa tajemnica.
1: Ale więcej niż la la la. Więcej niż la la la. Potrzebujemy do naszej piosenki, którą jak zawsze piszemy w oparciu o wasze pomysły. Dziś uczcijmy piątek. Zapytajmy po prostu o plan na weekend i znów obiecujemy absolutnie każdą odpowiedź, która przyjdzie na Messenger RMF Max, uwzględnić w naszej piosence.
0: Będziemy się starać, będziemy się zmużdżać. Potrzebujemy właśnie jakoś dobrze się nastroić na weekend. Także piszcie śmiało Messenger RMF Max. Od teraz przyjmujemy wasze zgłoszenia i zrobimy z tego coś pięknego, wierzę. Ty też wierzysz?
1: Ja też wierzę.
0: To potrzebujemy jeszcze was, żebyście uwierzyli w nas. Piszcie, śmiało.
1: Tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, jest 17:11 w RMF Max.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na Messengerze RMF Max cały czas wysyłacie nam, jaki jest wasz plan na weekend, żebyśmy my mogli z tego ułożyć piosenkę, a w międzyczasie inne bangery u nas lecą. To było męskie granie orkiestra i nareszcie.
2: Ale mamy też banger pod kątem newsowym, bo słuchajcie, no mocna rzecz się wydarzyła na świecie, a w zasadzie dzieje się cały czas. Naukowcy nie odpuszczają nawet w piątkowe popołudnie, cały czas pracują nad substancją, która ma pozwolić kotom żyć nawet, uwaga, 30 lat.
1: To będzie taki, można powiedzieć, kot nieśmiertelności.
3: RMF Max. Reklama.
4: MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
7: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen. I po reklamie.

0: New Religion to Bibi Rexa i energetyczny beat, który jeszcze z nami na chwilę zostanie na pewno. Jest 17.31 i w RMF Max, żeby dobrze zacząć weekend.
1: Ale tak naprawdę dobrze.
0: To trzeba by jakąś nowość zapuścić.
1: No to mamy taki pewien pomysł. Numer, do którego można się fantastycznie pobujać, bo ma w sobie vibe Zerosów, takiego dobrego R&B, a jednocześnie jak się to zapuści w samochodzie, to tylko się modlić, żeby na trasie nie stała policja, żeby nie było żadnego fotoradaru, bo można trochę za bardzo odpalić wrotki.
0: Może dojść też do mimowolnego takiego bujania się samochodu w górę i w dół, bo on też jak
1: może
0: poczuje
1: tak
0: beat, to może się nie oprzeć. Także posłuchajcie tego, to jest Gibbs, Kukon, Jonathan i numer Ty masz.
1: No to macie.

0: idąc tropem Eminema, też mam ochotę rzucić zaklęcie. Coś w stylu, nie wiem, hokus pokus, czary mary, niech ktoś zabierze chmury, dam grube dolary. Nie mam dolarów, ale mam dość tego zachmurzenia, które się pojawiło. Co to ma być?
1: Ja właśnie do końca nawet nie wiem, jak to wygląda
0: to
1: w pozostałej części kraju, ale możecie oczywiście dać nam znać na Messengerze. Max. Czy słońce, czy niepogoda, czy deszcz, ale przede wszystkim posłuchać w prognozie, jak będzie w najbliższych godzinach, bo zaraz sprawdzone informacje. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwo.

0: Państwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: I po reklamie.

0: Sprawdza. Włocławek 89 i 2 FM.
1: Termometry pokazują 21 kresek w cieniu. Późniejszym wieczorem to będzie 17, w nocy okolice 10. Obecnie nad regionem nie zaobserwujemy żadnej większej groźnej chmury, a wiatr osiąga około 35 km na godzinę. Może trochę nam podokuczać. Sobota zapowiada się świetnie. Dużo błękitu i nawet 25 kreska na plusie. Pojutrze niewielka zmiana aury. Na chwilę przyjdą do nas chmury, z których popada. Temperatura natomiast ma być jeszcze wyższa.

0: Pędzik!
1: Nie tyle się zbliża, on już tu jest.
2: W naszych sercach mam wrażenie, że jest już od dobrych kilku godzin.
1: Tak, od poniedziałku o 8 już jest w moim sercu.
2: W pamięci też, na pewno.
1: A jakie plany na ten weekend, o to zapytaliśmy. Z tego zrobiliśmy dziś piosenkę, posłuchajcie jej.

0: bledka, to tak bierze rękę, moje serce i robi takie a gili, gili, gili, gili, gili.
1: I ty się nie śmiejesz.
0: I nie, ja lubię, ja uwielbiam absolutnie bledka i komu miałabym powiedzieć, trochę lirycznie, trochę nostalgicznie, ale za chwilę wróci energia i dobry beat w RMF Max.
1: I wrócimy do was też z bardzo fajnymi biletami. Zostańcie blisko. Szczególnie jeżeli chcecie się wybrać na ING Silesia Beats, bo takie bilety nam zostały.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
12: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. W RMF Max zaglądamy na osiedle Kazimierza Wielkiego. Włocławski ratusz przygotowuje się do budowy parku Grzywno. Na kilkunastu hektarach powstanie znakomite miejsce do rekreacji oraz wypoczynku. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki tak zwanym funduszom szwajcarskim.
2: Pomiędzy Aleją Kazimierza Wielkiego, terenami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zespołu Szkół Samochodowych jest 15 hektarów zielonych terenów, które są dzisiaj niezagospodarowane w żaden sposób. Dzięki zwrotnemu dofinansowaniu ze środków szwajcarskich ten teren będzie super służył mieszkańcom Włocławka.
1: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. I zmieniamy temat. W ostatnią niedzielę maja poznamy laureatów tegorocznej edycji konkursu malarskiego dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej wzięło udział 90 uzdolnionych osób z Włocławka oraz okolicznych miejscowości.
3: 31 maja o godzinie 12 w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 odbędzie się wystawa poplenerowa 43 już pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży, w tym roku pod nazwą Plac Wolności. Plener udał się wyśmienicie, uczestniczyło w nim 90 osób, w tym dzieciaki i młodzież.
1: To była Kalina Ciesielska z Włocławskiego Muzeum. Koniec z podtopieniami na włocławskim Michelinie. Miasto zdobyło ponad 5 milionów złotych z unijnej kasy na budowę nowej kanalizacji deszczowej. Inwestycja uratuje mieszkańców ulicy Mielencińskiej, której okolice podczas każdych większych ulew spływały wodą. Urzędnicy planują tam budowę dwóch niezależnych systemów odprowadzania deszczówki. Przy okazji Mielencińska przejdzie też wyczekiwany gruntowny remont. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych pomoże młodym wystartować po pierwszą pracę. Ośrodek realizuje właśnie projekt od wolontariatu do etatu. Program jest skierowany do osób między 15 a 29 rokiem życia. Uczestnicy mogą liczyć na rozwój osobisty, nowe umiejętności i praktyczne doświadczenie, które ułatwi późniejsze poszukiwanie pracy.
4: Nasze badania pokazują, że wolontariusze poprzez doświadczenie właśnie w ramach jakiejś działalności społecznej rozwijają masę przydatnych kompetencji na rynku pracy i to jest bardzo, bardzo fajne, dlatego że rozwijają kompetencje miękkie, poznają środowisko trzeciego sektora, rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawych ludzi, mają możliwość również zapoznać się z szeroką działalnością społeczną i środowiskiem wolontariatu już działającym w naszym mieście.
1: Mówiła dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Honorata Maj.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Dużo słońca, słabe podmuchy wiatru i wysoka temperatura. Taka aura będzie nas czekać w sobotę. Według prognoz zrobi się jeszcze cieplej. Termometry pokażą nawet 25. kreskę i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Na niedzielę synoptycy prognozują kilka większych obłoków i możliwe opady deszczu. Wtedy słupki rtęci mają pokazać 26 stopni. Cały kolejny tydzień znowu w kratkę, chmury na zmianę z błękitem i silny wiatr.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Powiem tak, co w prognozach, ja sprawdzam, ale mnie to nie interesuje. I tak zapraszamy i zaczynamy piękny majowy weekend. On i tak będzie piękny, nie patrz tak, Natalia. On będzie piękny.
2: Max.
3: Piękny będzie.
4: Ale ja to po prostu przyswajam, wiesz? Ja nie planuję protestować, planuję to ustawić jako swoje, nie wiem, motto życiowe, credo, to będzie piękny weekend i tyle, no.
3: Jak to się mówi? Manifestujemy, tak?
4: Manifestujemy.
3: Manifestujemy. Tame Impala i Dracula w RMF Max, 18.04, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, jest już weekend. Przypominam.
4: Jakby to komuś umknęło, nie?

0: Katy Perry, The One That Got Away. No, odpaliły się wspomnienia, u niektórych być może smutne, ale mamy nadzieję, że teraz dzięki nam stworzą się wspomnienia piękne. Niebawem, bo między 12 a 13 czerwca właśnie dzieje się rzecz piękna. ING Silesia Beats, tam was chcemy wysłać. Mamy jakieś takie, wiecie, ostatnie bilety.
1: No, kilka ostatnich nam się uchowało.
0: Aha.
1: A co my robimy z biletami w RMF Max?
0: Rozdajemy!
1: Tak jest!
0: Brzmi jak plan.
1: Line-up jest wspaniały, bo dołączył do niego ostatnio Jason Derulo, jest już Timmy Trumpet, jest John Newman, bracia Kacperczyk, Wiz DMC. Wiele, wiele gwiazd, a wśród nich legenda polskiego rapu, czyli Soku.
0: Myślałam, że powiesz Jangle Osia, ale faktycznie Sokół też jest w tym line-upie. I dlatego mamy do was, kochani, prośbę. Zróbcie Sokoła.
1: No bo nie zrobicie.
0: Nie zrobicie. Nie nagracie nam na Messengerze RMF Max. Nie dacie rady.
1: No zrób
0: nie
1: Sokoła,
0: macie psychy.
1: Bo nie, no. Messenger RMF Max głosówka, gdzie robicie Sokoła, to jest wejście do zabawy, a jak już wejdziecie do tej zabawy, to na antenie RMF Max będzie można powalczyć o zwiększenie puli biletów, bo jak już dostaniecie się na antenę RMF Max, to jeden bilet jest wasz.
0: Czy bilet to jest małe słowo, bo my to nawet mamy karnety dwudniowe. Więc nie trzeba będzie się
1: to
0: zastanawiać.
1: Pardon. Jeden karnet już jest wasz, jak dostaniecie się na antenę, a będzie wtedy można zawalczyć o drugi, jednak ryzykując wtedy ten pierwszy. Więc zastanówcie się dobrze nad odpowiedzią na to pytanie, czy będziecie grali dalej, ale najpierw po prostu.
0: Zróbcie Sokoła.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
0: Messenger RMF Max, tu robicie Sokoła i tutaj zgarniacie karnety na ING Silesia Beats.

0: Anima Joji, Beautiful w RMF Max. Mój top 3 numerów do picia kompotu. Ten numer absolutnie się tam znajduje.
1: Masz kompot, taką playlistę?
0: Absolutnie, mam playlistę do wszystkiego. Do picia kompotu też.
2: A długa jest ta playlista?
0: Nie, ta akurat jest krótka, bo kompot piję szybko, bo go lubię.
2: Okej, okay, ale myślę, że musisz ją rozbudować, bo idziemy do tego sezonu kompotowego mocno.
0: Absolutnie, w ogóle jeśli chodzi o kompotu. Kompot, to Polska się zatrzęsła w posadach, ponieważ Amerykanie odkryli kompot. Aha. I amerykański internet też się zatrzęsł w posadach. Amerykańskie tiktokerki publikują nowy superfood, jak to się mówi, aha, który ma oczyszczać cerę i nazywają to fruit water.
2: Fruit water!
0: Tłumaczą to jako wywar z gotowanych owoców, a truskawki z niego wyjadają pałeczkami z jakiegoś powodu. To jest niesamowite. No, Amerykanie odkryli słodkie kompot.
2: To jest słodkie. Ale wiesz, w zeszłym roku odkryli, że warto otworzyć okna w domu, żeby przewietrzyć to mieszkanie. Więc wiesz, co to znaczy?
0: Powiedz to.
2: Amerykanie są jakieś 100 lat za Polakami.
0: I niech tam zostaną. Reklama.
3: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Za 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: hymny dla lata od modelek i włodarskiego, czyli lubię cię lato w RMF Max. Jak wiadomo, lato to czas sokołów. Sokole nasz, sokole przybywaj, sokole, daj głos proszę.
1: To ja.
2: Sokół, który ma psychę, bo tak nam nagrałaś, Kinga, ale jakbyś dała radę powtórzyć tego sokoła z nagrywki.
1: O matko!
2: No dawaj!
1: Ja chyba nie dam rady. Wiecie, co ja zrobiłam? Ja sobie odpaliłam, jak brzmi sokół, żeby zrobić to tak dobrze.
2: Ale to spróbuj, spróbuj.
0: No, na Messengerze flexowałaś się, że masz psychę, więc musisz mieć psychę zrobić to teraz na żywo na antenie.
1: Jezus, czy ja pamiętam, jak to brzmi?
0: Pięknie.
2: Zaliczamy.
0: To jest absolutnie sokół sokołów. Sokół milenium, wręcz
2: to
0: powiedziałbym.
2: To ustalmy, Kinga, że masz w takim razie już jeden karnet na ING Silesia Beats, ale jest opcja, żebyś miała dwa. Chciałabyś mieć dwa karnety?
1: Oczywiście, mam siostrę, która bardzo chce pojechać.
0: Tylko wchodząc do gry o drugi, ryzykujesz pierwszy, bo jeżeli przegrasz, to stracisz ten, który już masz.
1: Ale no jeżeli... trudno, bez niej nie jadę.
0: Jeżeli wygrasz, to masz dwa. Klasa.
2: Kinga mówiła, że ma psychę, no to jest sokół, nie ma co testować.
0: To jest też ta psycha sokoła właśnie. Jednocześnie tak. Przypominamy, że trochę ten żart wynika z tego, że sokół pojawi się też na scenie ING Silesia Beats razem z masą innych gwiazd.
2: Z Jangleosią na przykład. Z braćmi Kacperczyk też.
0: W związku z tym twoim zadaniem będzie rozpoznać, czy to sokół, czy to szpak. Tak dokładnie, Michał Szpak. Zostaną ci zaprezentowane cytaty. Trzy cytaty. Będą to cytaty albo z piosenki Sokoła, albo z piosenki Michała Szpaka. I twoim zadaniem będzie rozpoznać, z czyjej. Dobra?
1: No dobra.
2: No to mamy dla ciebie pierwszy fragment. Posłuchaj.
3: Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek.
2: Brzmi to jak Sokół czy jak Szpak? Jak myślisz?
1: Szpak.
2: Jak Szpak. No to sprawdźmy.
4: Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania.
0: Aj, Kinga! No to jest klasyk od Sokoła. To jest ten rapowy klasyk Sokoła.
2: Ale jeszcze nic się nie kończy. Masz jeszcze dwie próby, tylko teraz na te dwie próby musisz odpowiedzieć dobrze. Trzymamy za ciebie kciuki mocno i podrzucamy ci kolejny fragment.
3: Jesteś bohaterem. Na zawsze.
2: I to bardziej Sokół czy Michał Szpak jest bohaterem na zawsze? Jaka piosenka ci się... Znowu Szpak? Sprawdźmy.
1: Niech będzie.
4: Jesteś bohaterem.
2: Kinga, wracasz do gry, masz punkt. Bardzo dobrze.
0: Jako ten sokół szpony wystawiłaś. I jeszcze prawie sięgnęłaś po te bilety, ale musisz poprawnie odpowiedzieć na ostatni cytat. Posłuchaj więc... uważnie.
3: Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham zgredów, żeby wiedzieć, jak było.
2: Sokół czy Szpak?
1: Sokół.
2: Jesteś pewna?
1: Tak.
0: Zabrzmiała pewnie.
4: Ja słucham małolatów, żeby
2: tak
4: wiedzieć,
2: jest.
4: Co się kroi.
2: Kinga, to tak powiedzmy to oficjalnie, masz dwa karnety na ING Silesia Beats. Rozumiem, że siostra też się pewnie cieszy, co?
1: Tak! Na niego traktata! Tak jest!
0: Przepraszam, czy siostra gdzieś tam w okolicy jest?
1: Nie ma, ale ja się nagrywam, żeby jej powiedzieć, bo ona pewnie nie słucha, ale po prostu jak jej to powiem, to ona padnie.
2: No mamy nadzieję, że nie padnie mimo wszystko.
1: Po prostu my jesteśmy techno.

0: dziewczynami i to jest idealny festiwal dla nas.
1: Klasa, o to chodzi. Dwa sokoły wyklute z obu jajeczek w sokolim
0: tak
1: gnieździe
0: jest.
1: I lecicie razem do Parku Śląskiego. Niech oni tam uważają na te ostre dzioby.

0: Pitbull nastraja nas powoli na piątkowe balety. Mamy nadzieję, że macie jakieś baletowe plany, bo pogoda zapowiada się nieźle, a szczegóły usłyszycie już za chwilę.
1: Czy trzeba zakładać przeciwdeszczowe baletki?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
10: A nie mówiłem?
9: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
11: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
12: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Dużo słońca, słabe podmuchy wiatru i wysoka temperatura. Taka aura będzie nas czekać w sobotę. Według prognoz zrobi się jeszcze cieplej. Termometry pokażą nawet 25 kreskę i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Na niedzielę synoptycy prognozują kilka większych obłoków i możliwe opady deszczu. Wtedy słupki rtęci mają pokazać 26 stopni. Cały kolejny tydzień znowu w kratkę, chmury na zmianę z błękitem i silny wiatr.

0: Dzięki numerom, które wam podrzucamy, to macie taką energię, macie moc, mimo że jest piątkowy wieczór i człowiekowi się już zwyczajnie po całym tygodniu trochę nie chce.
1: O, a mi się nawet nie chciało włączyć mikrofonu. No, no ale o, spokojnie. Nie mówiłem nic ważnego, nie przejmujcie się. Dopiero teraz będą ważne rzeczy, bo Łatwogang znowu zbiera kasę, znowu na piękne cele. 12 milionów do uzbierania.
0: Przepraszam, bo się zapatrzyłam, gdzie aktualnie jest. Bo mówiliśmy wam wczoraj, że ruszy z Zakopanego do Gdańska i przed chwilą był w Rdzawce, ale z tego co widzę, już Rabka Zdrój tutaj na mapie się pojawia.
1: O, proszę bardzo.
0: Jest live, można patrzeć, jak gość sobie jedzie na rowerze. Zrobi
1: postój w Rabkolandzie, myślisz?
0: Myślę, że nie, że on będzie zsuwał dalej
1: zasuwał,
0: po prostu. No,
1: dobrze.
0: W końcu ma do zebrania 12 milionów złotych, ale tak, no ruszył dwie godziny temu i ma, uwaga, 1 172 000 i cały czas
1: a
0: to
1: jeszcze
0: leci.
1: Z Podhala nie wyjechał,
0: nie,
1: w zasadzie.
0: Nie, on już zdążył zgubić zasięg parę razy, bo wiadomo, jak to jest na Podhalu, a kasa po prostu leci.
1: I dobrze, niech leci. Mam nadzieję, że znowu przebije ten cel kilkukrotnie i że my wszyscy do tego się dorzucimy. Możecie oczywiście, jak zawsze, ten stream śledzić na kanale Łatwoganga i dorzucać się.
0: On, tak właśnie widzę, że on przejechał dopiero 31 km. Jedzie ze średnią prędkością 27 km na godzinę. Ładna traska już zrobiona, a
1: ładna,
0: to jest dopiero
1: nie,
0: początek.
1: Dobry jest. Ja się zastanawiam, czy tu pod kopcem Kościuszki w Krakowie będzie przejeżdżał, czy go będziemy
0: myślisz,
1: widzieć.
0: Myślisz, że wjeżdżałby tak pod górę?
1: Nie, to rzeczywiście
0: nie ma frajerów, bez przesady. Nie,
1: to tylko
0: nie.
1: Na YouTubku go możemy oglądać. Wam też polecamy.
0: Ale to jest w ogóle fajna motywacja popatrzeć, jak chłop jedzie na rowerze. Może wy też się wybierzecie. Może nie zbierzecie 12 tak, milionów,
1: Natalia,
0: ale trasa super. No jest warunek.
1: Natalia odpaliła ten stream i mówi, o rzeczywiście, no pogoda na rower.
0: No idealna. Słyszał.

0: Wiktor Jakida, Oskar Cym z Księga Żywiołów. To było ładne. Tak
1: piękne.
0: Jak się tobie ładnie buzia skleiła, co?
1: Nie mów.
0: No tak wyszło, no.
1: Bo Natalia przyniosła urodzinowe brownie i ja je właśnie spożywałem, ale wykorzystajmy to, żebyście mogli na przykład Natalii złożyć życzenia też.
0: Ale to nie dzisiaj, także nie trzeba, nie trzeba. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą Twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla Ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
6: I po reklamie.
7: Little child, don't you cry.

0: 89 i 2 FM.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. We Wrocławku trwają przygotowania do kolejnej edycji Olimpiady Hefajstosa. 11. odsłona tego wydarzenia odbędzie się 6 czerwca na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Eurointegracja.
2: Impreza się naprawdę przyjęła i ciągle jesteśmy pod wrażeniem, że tylu jest chętnych. Bo zawsze mniej więcej oscyluje to około 400 startujących na tych zawodach. To jest dla nas fenomen. Czyli świadczy o tym, że niepełnosprawni chcą, mają ambicje, są dumni z tego, że mogą startować na takich mistrzostwach, bo to są uważane za mistrzostwa dla nich jak mistrzostwa Polski. Tutaj się cieszą, tu startują, tu się integrują i mile spędzają czas.
1: Mówił prezes Stowarzyszenia Eurointegracja Jan Szwarc. I zmieniamy temat. W sobotę 30 maja Stary Brześć zamieni się w kulinarną stolicę regionu. Na stadionie Zespołu Szkół Rolniczych odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. Główny punkt programu to wielki konkurs na najlepszy tradycyjny żur, ugotowany przez lokalne koła gospodyń. Ale to nie wszystko. Wieczorem scenę rozgrzeją Czadomen oraz Jacek Stachurski. Urzędnicy z Wrocławskiego Urzędu Pracy wychodzą do mieszkańców. I to dosłownie. Ekspertów z pośredniaka można regularnie spotkać podczas dyżurów w kawiarni obywatelskiej. To propozycja dla każdego, bez względu na wiek.
3: Nieraz zaczyna się to spotkanie od właśnie rozmowy w kawiarence, a kończy na dłuższym procesie takim doradczym. Później na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym. Mamy też osoby, które były ostatecznie zainteresowane udziałem w sesjach coachingowych.
1: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Jackowska. Kolejny dyżur pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej rozpocznie się 26 maja o godzinie 14. Kujawsko-pomorskie instytucje kultury wchodzą na wyższy cyfrowy poziom. Region realizuje właśnie duży unijny projekt Kultura w zasięgu 3.0. Bierze w nim udział ponad 60 placówek, które zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Zyskają na tym przede wszystkim odbiorcy. Dzięki nowym aplikacjom i wirtualnym spacerom zwiedzanie muzeów czy odkrywanie lokalnej historii będzie prostsze i bardziej interaktywne. Nadleśnictwo Wrocławek otwiera swoje drzwi dla mieszkańców. O tym krótko na koniec flasza. W czwartek 28 maja w Ośrodku Edukacji Ekologicznej odbędzie się Dzień Otwarty. Od 9 do 14 na starszych i młodszych czeka masa atrakcji, w tym kreatywne stoiska edukacyjne, przy których będzie można poznać sekrety kujawskich lasów. Zaplanowano też specjalną strefę odpoczynku na świeżym powietrzu.
4: Będziemy się starać jak największą liczbę osób pomieścić tutaj. No, jednym z takich atrakcji to zawsze jest pieczenie kiełbasek. Ognisko będzie się paliło od 9 do 14. Będzie można przyjść, zjeść sobie kiełbaskę na łonie natury.
1: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Wrocławek.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Słupki rtęci na lokalnych termometrach zaczęły spadać, ale jeszcze pokazują 20 i przez kolejne godziny niebo nadal będzie tylko umiarkowanie pochmurne. Teraz też jest dobry czas na dłuższy spacer. Wieczorem nie możemy narzekać na spadek energii, biometr nadal nam sprzyja. Przypominamy, że w sobotę czeka nas nawet 25 kresek w cieniu i dużo błękitu. Sporo chmury zobaczymy w niedzielne popołudnie, może też popadać momentami intensywnie. Cały kolejny tydzień w kratkę.
5: Łatwo gang jedzie rowerem, a wy co? Samochodem? Wy spacerem? Co robicie? Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać Messenger RMF Max. My mówimy dobry wieczór.
6: Ale wiesz, co jest najlepsze? Że nawet jak ktoś teraz jedzie rowerem, to nie próbuje zebrać 12 milionów złotych. No i człowiek się z automatu czuje trochę jak przegryw.
5: Ale nie czujcie się.
6: Nie czujcie
5: się. To nie znaczy, że wasza jazda rowerem jest gorsza. Jest inna. Mhm.

0: Dbamy o wasze imprezowe nastroje. Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. I właśnie chcielibyśmy tak trochę z wami, powiedzmy, poimprezować na odległość. I zastanowić się, jakby to było wylądować na jednej imprezie, w jednym pomieszczeniu ze słuchaczami RMF Max. Bo zawsze w
1: trakcie
0: każdej imprezy...
1: Zacznijmy od tego, że byłby to absolutny chaos.
0: Na pewno.
1: I byłaby to właśnie najwspanialsza, chaotyczna impreza świata. Może kiedyś coś takiego zrobimy, ale teraz nie o tym. Słuchajcie, bo chcieliśmy was zapytać o wasze takie...
0: Sztuczki imprezowe.
1: Sztuczki,
0: czym się
1: to jest to słowo, którego szukałem.
0: Na imprezie, wiecie.
1: Party trick, tak z angielska mówiąc. Coś, co robicie, kiedy czujecie, że tracicie publiczność, że oni jakoś tak tracą zainteresowanie wami, a wy mówicie, a ja umiem.
0: No właśnie, co
1: umiesz? Bo Natalia umie...
0: Ja z zamkniętymi oczami jestem w stanie rozpoznać, który z wokalistów One Direction aktualnie śpiewa w piosence.
1: Zaimponowałaś mi tym? Mimo, że nawet nie prezentowałaś mi tej umiejętności, już mi zaimponowałaś. Zrobiliśmy wywiad w redakcji, ktoś okazało się, że potrafi łapać jedzenie ustami, które podrzuci i tutaj nawet pewny chwyt przy 5 metrach podrzutu do góry. Tak przynajmniej jest deklarowane.
0: To musi być albo w jakiejś mega wysokiej kamienicy, albo na zewnątrz, bo u nas w studiu nie dałoby rady.
1: Ktoś też stwierdził, że zna 15 liczb po przecinku w liczbie pi, ale nie mieliśmy jak tego sprawdzić, bo nikt inny ich nie zna. Co umiecie robić wy, jaki jest wasz party trick? Dajcie znać. Messenger RMF Max, tam czekamy na wiadomości i głosówki.

0: Taylor Swift.
1: Podejrzewam, że zaśpiewanie głosem Taylor Swift na imprezie też mogłoby być jakimś party trickiem, ale wy nam podpowiadacie inne rzeczy. Ktoś na przykład potrafi zacytować Shreka w całości, od pierwszej do ostatniej sceny. Myślę, że to jest umiejętność wielu Polaków.
2: Ja chcę to usłyszeć! Parafrazując osła zresztą. Ja tymczasem dokopałem się do jednej z wiadomości, które naprawdę sprawiły, że zaklaskałem dwoma rękami, ale w tej wiadomości właśnie jest deklaracja umiejętności klaskania jedną ręką oraz umiejętność obrócenia stóp palcami do tyłu.
1: Próbuję sobie to wyobrazić.
2: Nie próbuj,
1: to mnie bardzo
2: bo ja już
1: boli.
2: To zrobiłem i nie chcę już więcej.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: No i mamy ich na liście Hot Bands, możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran, jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
5: Ogłoszenie RMF Max.

0: trochę radości w ten piąteczek.
1: Byle nie za dużo, jakby to powiedziała moja mama, która mnie wysyłała
0: co
1: na imprezy.
0: Co nie za dużo, co ona nie mówi, za dużo,
1: baw się dobrze, ale nie za dobrze, Michał. Ja no, pamiętam no, no, to no, do
0: no.
1: dziś.
0: To my wam tak nie mówimy, absolutnie. Wy się bawcie jak chcecie. Nie patrzymy wam na ręce, ani nie zaglądamy do kubeczków.
1: Absolutnie. Natomiast zaglądamy trochę do życia Riany, ale też nie za bardzo, żeby jej tam prywatności jednak nie naruszyć.

0: czymś jeszcze?
1: Wychowaniu do życia w rodzinie?
0: Pewnie tak.
1: John Summit dla was w RMF Max. To jest All The Time o 19.34.

0: smutno mi momentami, bo cała redakcja kocha Sombera i chciałbym, żeby mnie ktoś tak kochał, jak Natalia kocha Sombera i...
1: Słuchaj. Okej.
0: Nie wiem, czy tak uda mi się kiedyś, czy
1: jak
0: to...
1: nagrasz smutną piosenkę, przy której będziemy płakać o jakiejś 4 nad ranem, nie ma problemu, będziemy cię kochać tak samo. Bo to jest idealna...
0: Płakałaś o 4 do jego piosenki?
1: Jeszcze nie, ale myślę, że
0: ale planuję
1: osób...
0: dziś.
1: Czemu nie? Jestem otwarta na takie atrakcje.
0: Do wszystkich planów na dziś oczywiście polecamy się z RMF Max. Na przykład po 20 będzie Hobby Benz Extra z Grabą, ale nie uprzedzajmy faktów. U nas prognoza pogody zaraz później. Jonatan z numerem Obejmuje noce.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
13: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
14: Wygodnie i za darmo.
13: No.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Słupki rtęci na lokalnych termometrach zaczęły spadać, ale jeszcze pokazują 20 i przez kolejne godziny niebo nadal będzie tylko umiarkowanie pochmurne. Teraz też jest dobry czas na dłuższy spacer. Wieczorem nie możemy narzekać na spadek energii, biometr nadal nam sprzyja. Przypominamy, że w sobotę czeka nas nawet 25 kresek w cieniu i dużo błękitu. Sporo chmury zobaczymy w niedzielne popołudnie, może też popadać momentami intensywnie. Cały kolejny tydzień w kratkę.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Oj, ciała to dopiero będą mówić, jak wyjdziecie na imprezę, zakręcicie się na jakimś parkiecie. Będzie ogień, będzie moc.
1: Bo to było Body Talk od Ale Farben w RMF Max. A zaraz Hot Bands Extra. Najlepsza dycha najnowszego notowania. Zawsze warto sprawdzić, co tam jest na topie, co trzeba zagrać dzisiaj jako DJ na imprezie.
0: Max. No jestem bardzo ciekawa, co tam nam graba dzisiaj wyciągnie spod stołu.
1: To my słuchamy, a z wami się żegnamy. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia, pa!
2: Jest i on długo wyczekiwany, pewnie po ciężkim tygodniu jeszcze bardziej doceniany. Piątek, kochani. W RMF Max Włocławek jesteśmy od tego, żeby o tej porze wam przedstawić najlepsze klubowe propozycje, więc to na to się właśnie teraz zanosi i właśnie do tego się zabieramy. Zaczynamy od klubu Venus w Konecku, bo już w najbliższą sobotę, już jutro, od godziny 22 impreza, która na pewno na długo wam zostanie w pamięci. Impreza, na której będzie grać DJ Demon, Skynek, Dario, Sako, DJ Luka. I to jest impreza, która zacznie się od 22, co już słyszeliście, i będzie trwała na pewno do białego rana. Klub Holidays również ma dla was propozycję na jutro. Jutro impreza Niegrzeczne Dziewczyny Bawią się w Holi, start od 21 i do 22 panie mają wjazd za darmo, a możecie też się pobawić we Włocławku w klubie Kultura. I dzisiaj impreza od 22 też i jutro Noc Milenialsów. Zarówno dzisiaj, jak i jutro impreza w klimacie lat 2000. Milenialsi, coś dla was.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie, otwieramy weekend, Przemek Grabowski w RMF Max, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hobbent. Dzisiaj dużo zacnych nowości, słuchajcie, jest nowy Calvin Harris, nie wiem czy go słyszeliście. Będzie premierowo MJK i Wiz Khalifa. Znajdzie się też coś dobrego, co zrobił dla nas David Guetta. A zestawienie otwiera dzisiaj Felix Jenik, ciotka Kaskada, Boy You Turn Me.

0: Także w tym numerze Shape of Woman nasza nowość tego tygodnia. Taka gorąca propozycja to dla tych, o których będzie chłodniej. No sprawdziłem prognozę, piszemy na rmfmax.pl. Słuchajcie, że po weekendowym ociepleniu idzie do nas jakieś ochłodzenie, ale to nie dotyczy mieszkańców samego Pomorza, bo tam wiosną cały czas zimno. Teraz numer, który chyba też podkręci atmosferę. Metzner i jego Gotham, dzisiaj dziewiątka. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Prawda, duet Another Hollandia w numerze Talk to You. Ich bity to przede wszystkim house, afro house też bardzo często, deep house, ale teraz nic z tych rzeczy. Zupełnie inne muzyczne klimaty. Mam dla was piątkową premierę. MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa zrobili dla nas numer o tytule Girl Next Door, tak więc mamy tutaj trochę popu i oczywiście trochę rapu. Taki pop rap premierowo. MJK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Don't Want Your Love w piątek rządzi na miejscu siódmym DJ Illenium, dla którego śpiewała Ellie Goulding. To przecież piosenkarka, która śpiewała też dla Calvina Harrisa. A DJ Calvin Harris to taki gość, który kiedyś śpiewał osobiście we własnych produkcjach, ale teraz śpiewa dla niego jazzy. Jest nowy Calvin Harris, to premiera ostatnich dni. To przed wami piątkowo na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie ląduje Gordo i jego Loco Loco.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Jeszcze więcej okazji teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Masz to Brico!
10: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
11: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Super.

Śpiewa Jazzy, Satisfy, premiera ostatnich dni. Jak wam się podoba, to ten DJ, który kiedyś śpiewał w swoich numerach, może do tego wróci. Nie to co David Guetta. No David Guetta raczej w swoich produkcjach nie będzie śpiewać, ale świetnie remiksuje. A w nowej wersji hitu Milky dodaje jeszcze jeden house'owy klasyk projektu Stardust. Słuchać tutaj także melodię z Music Sounds Better With You. No i cudownie.

Rokowa premiera w RMF Max, a wiadomo, w Polsce Olivia Rodrigo ma wielu fanów, jej Drop Dead po raz pierwszy. Jak wam się podoba? Głosujcie na rmfmax.pl. Olivia Rodrigo przyznała się, że jest wielką fanką twórczości grupy The Cure. Tutaj taka niespodzianka. Nawet frontman tego zespołu, Robert Smith, jest jej bliskim przyjacielem. Dzwonią do siebie często. Robert nawet przyznał się, że kupił jej dwa poprzednie albumy, czyli Sour and Guts. Ma być nawet piosenka o tytule The Cure. Ale to dopiero przed nami. Olivia Rodrigo, dziękuję za wsparcie, a my otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Tutaj klasyk w nowej wersji Bibi Rexa i Faithless. Lecimy do New Religion.

0: Może trzeba tego posłuchać gdzieś w lesie albo w dolinie, gdzie niesie echo. Mata czeka weekendowo na wasze głosy. Mata go w poczekalni. rmfwax.pl. Na trzecim przy piątku BBX i Faithless New Religion. Dwójka. Nasz Mistrz Impress, Andy Dust i Zokaria. Ale kto jest najlepszy? Kto jest na szczycie? Po raz pierwszy ten duet tak wysoko. Dziewczyny są dzisiaj najlepsze na starcie weekendu. To Pink Panteres i Zara Larsson mają najwięcej głosów na hop i nową jedynkę ich Stateside.
1: Max. One. One. One. One. One.
2: Numer jeden.

0: Oh yes, Pink Panthers, Zara Larsson. Nowa jedynka dla Liście Hop Bands, Stay Tight. Jest piątek, nie zabraknie dobrego bitu. Graba wraca do was za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Jest i on długo wyczekiwany, pewnie po ciężkim tygodniu jeszcze bardziej doceniany. Piątek, kochani. W RMF Max Włocławek jesteśmy od tego, żeby o tej porze wam przedstawić najlepsze klubowe propozycje, więc to na to się właśnie teraz zanosi i właśnie do tego się zabieramy. Zaczynamy od klubu Venus w Konecku, bo już w najbliższą sobotę, już jutro, od godziny 22 impreza, która na pewno na długo wam zostanie w pamięci. Impreza, na której będzie grać DJ Demon, Skynek, Dario, Sako, DJ Luka. I to jest impreza, która zacznie się od 22, co już słyszeliście, i będzie trwała na pewno do białego rana. Klub Holidays również ma dla was propozycję na jutro. Jutro impreza Niegrzeczne Dziewczyny Bawią Się w Holi, start od 21 i do 22 panie mają wjazd za darmo, a możecie też się pobawić we Włocławku w klubie Kultura. I dzisiaj impreza od 22 też i jutro Noc Milenialsów. Zarówno dzisiaj, jak i jutro impreza w klimacie lat 2000. Milenialsi, coś dla was.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
20: I po reklamie.

4 pory roku, aktualnie piękna wiosna, czekamy oczywiście na lato i na wakacje. Wiktor Waligura, witajcie piątkowo po 21:00, Przemek Grabowski z wami. Skoro to piątek, to nie zabraknie numerów, przy których można także poimprezować. Będą kawałki na party, na before też. Teraz numer na party, na before i na after party, a w szczególności na weekend to już w ogóle, czyli Turn the Lights Off w nowej wersji Justa Jagstyle i On.

słyszeliście remix DJ-a Tiesto, to Faruko i jego Pepa. Sam Tiesto zapowiedział, że coraz częściej będzie wracał do muzyki trance. No to czekamy, wyczekując, sprawdzamy, co proponują nam dziewczyny. Lady Gaga ostatnio bardzo aktywna, solowo jest w poczekalni listy Hot Bands, ale jest także w duecie Lady Gaga i raperka Doechii. Posłuchajcie, jak to leci, bo ten numer idzie coraz wyżej na świecie, także u nas. Ich Runaway.

0: No Broke Boys, od razu słychać, że mamy piąteczek, prawda? To Disco Lines i Tinashe. I może przy piątku, albo w ogóle w weekend, warto wyłączyć powiadomienia, przynajmniej na kilka minut, bo okazuje się, że coraz więcej ludzi to wybiera taki cyfrowy detoks i ogranicza social media z powodu zmęczenia algorytmami. Wyjdzie wam tylko na zdrowie, ale jakby ktoś bardzo chciał, to polecam Instagram RMF Max. A jak nie, to dobry bit piątkowo w głośniku. Za chwilę męskie granie, czeka też Calvin Harris. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

brzmi soczyście przy piątku. Yearbox i jego wielki hicior w Polsce w RMF Max Graceland. Teraz soczysty hicior na urodziny dla Gosi od Sebastiana. Gosia, wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Życzę mojej kochanej spełnienia wszystkich marzeń. Fajnego faceta już ma i niech się nie zmienia, bo jest najlepsza na świecie. Gosia, słyszałaś? Jesteś najlepsza na świecie. Piękny komplement przez radio. No nie można sobie takich życzeń kupić. Trzeba się postarać. Gosia, dla ciebie Justin Bieber i Nicki Minaj, weekendowo Beauty.

Rockowe akcenty w piątek wieczorem, Damian Dawid i jego First Time. A propos rockowych akcentów, słuchajcie, AI wchodzi w nowe terytoria. Będzie coraz więcej awatarów AI, gwiazd, których nie ma już z nami. Między innymi gwiazda rocka, legendarny Ozzy Osbourne, ma zostać ożywiony właśnie dzięki awatarowi AI i to będzie taki Ozzy Osbourne, z którym każdy fan będzie mógł sobie porozmawiać. Mamy już nawet chyba 22 wiek, tak powoli. No to wracamy na ziemię do 2026. Pauza przed wakacjami. Słoneczne hausy w RMF Max. Magnetic.

0: Ten gościu też jest już w przyszłości. Eben i jego Halo piątkowo w RMF Max. Japonia też jest już w przyszłości. Wiecie, że mają tam pierwsze kawiarnie, w których wszystkich obsługują roboty sterowane przez osoby, które siedzą sobie w domu na home office. No nie wiem, czy to przyjemne, jak ci robot kawkę podaje. Chyba zawsze przyjemniej, jak ktoś się do ciebie uśmiechnie. Robot to tylko, nie wiem, może mieć chyba sztuczne zęby. Chociaż dajcie im czas, będą także przystojne roboty. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracam z dobrym bitem. Będzie Dainoro, Kaigo i Swedish House Mafia.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
10: A nie mówiłam?
9: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
11: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
12: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
15: I po reklamie.

Save My Love, Kygo, jego nowy hicior. Witajcie piątkowo po 22. Przemek Grabowski z wami. Mamy dzisiaj Dzień Zwierząt. Pozdrawiam wszystkich, którzy troszczą się o swoje chomiki, świnki morskie, rybki, pieski, kotki. A i tak, kotki są najlepsze, prawda? No jak nie, jak tak. Dla wszystkich kociarzy Swedish House Mafia. Wait so long.

Nie teraz, przed startem mundialu, bo przecież Kaśka zaśpiewa na starcie święta piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. To będzie na pewno ciekawe wydarzenie. No już niedługo wszyscy będą krzyczeć gol. Niestety to nie będzie polska gola. Wracamy do weekendowych nowości. DJ Bob Sinclair wraca, śpiewa do niego Kajza. Tak naprawdę Bob Sinclair odświeża tutaj swój house'owy klasyk, ale miesza także trochę bity, melodie i sample z lat 80. w numerze I Can't Wait.

Numery, które zabierają nas do przeszłości, od razu wracają wspomnienia, prawda, po pierwszej nutce. Kto pamięta, ale to był hicior kiedyś na liście Hot Bands. Tiesto w numerze I Will Be Here. Może ktoś miał ciarki. Nie zabraknie jeszcze takiej nuty, a za chwilę. Piątkowo, weekendowo, Jazzy, kawałek, który rządzi na parkietach. Gościnnie DJ Spritz w numerze Can't Deny It.

kochasz, to Sobel w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na weekend. Może ktoś zorganizuje w lesie dyskotekę. Ale spokojnie, nie namawiam do złego, to będzie cicha dyskoteka, bo w Finlandii na przykład to coraz bardziej popularne są tak zwane silent disco, czyli imprezy w lesie. Ze słuchawkami ludzie sobie tańczą pomiędzy drzewami, wąchając, prawda, te brzozowe aromaty, trochę medytacja, trochę impreza, a i zwierzątkom się nie przeszkadza. Może to będzie nowy trend w tym sezonie. Teraz też nowy trend. Alok wraca do RMF Max. Polecam jego Dive Into Me.

Bibi Rexa, Faithless, odświeżony klasyk i od razu można sobie podarować kolację, bo słuchanie ulubionej muzyki może działać na mózg podobnie jak dobre jedzenie. Playlista też może być twoim komfortowym jedzeniem, a i nie pojawią się zbędne kalorie zbyt późno. Za chwilę Jennifer Lopez, a teraz piękna elektronika. Takie numery robi Anima, jego Beautiful w RMF Max.

0: za każdym razem.
1: Skoro nienawidzą być w klubie, to może niech nie wychodzą dzisiaj wieczorem. Gombao, Mata i przyjaciele. No przed wyjściem to trzeba się przejrzeć w lustrze. A wiecie, że są pierwsze takie inteligentne lustra, które analizują poziom zmęczenia twarzy. Naprawdę really. Czyli nawet lustro zacznie mówić niedługo: idź się wyśpi. Ale nie teraz, bo jest piątek i wracam z dobrym bitem. Czeka Tame Impala. Wróci też John Summit z ekipą Chainsmokers.
2: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

numerze All The Time. John rzeczywiście ciężko pracował przez ostatnie miesiące i chyba dlatego wyskakuje bez koszulki na festiwalach. No okej, ma co pokazać. Teraz Kuban i Zalia. Zalia, co ostatnio pokazała na naszej scenie w trakcie imprezy w Pile, Lato na Maxa już za nami. Wkrótce kolejne przystanki. Możecie to zobaczyć także na naszym Instagramie. Kuban i Zalia teraz.

wsiedliśmy do jego czerwonego Ferrari. Teraz jeszcze jeden klubowy beat, premiera tego weekendu, polecam wam na weekend. To Fisher, który będzie się starał o bilety, no i o fanów na Ibizie. I będzie walczył także z Jamesem Hype'em tak naprawdę. Kto będzie mieć więcej klubowiczów w klubie? James Hype czy może Fisher? W nowym numerze Fishera śpiewa Tones and I. Polecam ten beat na weekend bardzo na maksa. Fajwa!

0: Piątkowy klimat, tak trochę na relaksie. Roxy i Faust na szeroką wodę. Tylko proszę się nie stresować, jak nie będzie można się relaksować przy sobocie, bo jutro pewnie znowu będą kosić. Ale nie narzekajmy, bo naukowcy odkryli, że zapach świeżo skoszonej trawy działa uspokajająco na mózg. Czyli lato pachnie terapią, czyli nie stresujemy się, jak sąsiad będzie kosić. Po prostu trzeba wyjść i sobie powąchać. A za chwilę potęczymy, czeka Andy Dust i jego Zokaria.
1: RMF Max, hity na maksa.

Houdini to Eminem, najszybszy raper świata, przynajmniej kiedyś. Trafił przecież do Księgi Rekordów Guinnessa za najszybsze wyrzucanie z siebie wersów, ale długo trenował, nawet czytając słownik. Po prostu czytał słownik języka angielskiego, po pierwsze, żeby mieć większy zasób słownictwa na tak zwane freestyle, no i żeby oczywiście szybciej nawijać. Nie wiem, czy modelki przeczytały słownik, ale na pewno przeczytały przynajmniej połowę Instagrama. Macie dziewczyny teraz, nasza nowość w RMF Max. Lubię cię jak lato, modelki.

który będzie rządził także w wakacje. A chcecie sobie zrobić wakacje na przykład jutro? No można, zachęcam. Okazuje się, że coraz bardziej popularne stają się mikrowakacje trwające 24 godziny. Taki szybki reset. Wakacje przez 24 godziny to nie jest taki głupi pomysł. Można sobie zaplanować akurat wtedy, jak będzie pogoda. Teraz Illenium i Ellie Goulding, Weekend of RMF Max. Don't Want Your Love. Two ships in the night. Dead drop.

0: Dawid Podsiadło zamyka nam piątek. Jego nowość sezon. Przemek Grabowski, dziękuję za weekendowe spotkanie. Słyszymy się także jutro. Co robicie w sobotę po 17? No chyba już będzie posprzątane. Może ktoś planuje grillowanie, może rower. Wszyscy jesteście zaproszeni na wielką 30 hitów całego tygodnia na liście Hot Bands. Jutro 17. Najważniejsze numery w Polsce. I oczywiście najciekawsze nowości i premiery. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.